daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
3: Witamy słuchacze Radia SK we wtorek i od razu mamy dobre wiadomości pogodowe. Przed nami piękny, słoneczny dzień. W najcieplejszym momencie termometry wskażą nawet 28 stopni, a słońce będzie nam towarzyszyć przez większą część dnia. Warto po pracy zaplanować czas nad wodą albo wybrać się na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.

0: pseudonim Staruch, zdecydować miała pozytywna opinia środowiska. Trzecia z łaskawionych osób to skazany przed 2 dekadami przez niemiecki sąd za zabójstwo Piotr Pytel.
1: Mężczyzna odsiedział w więzieniu 20 lat, choć śledczy byli przekonani, że jest niewinny. Decyzją ministra sprawiedliwości w czerwcu opuścił zakład karny w Rzeszowie, ale do wczoraj formalnie pozostawał skazany. Nowa partia Mateusza Morawieckiego już jesienią. Były premier zapowiedział w programie Bogdana Rymanowskiego, że ugrupowanie powstanie najpóźniej 15 października. Tego dnia odbędzie się konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki uważa, że jego środowisko może być ostatnim ratunkiem PiS. Nie kąp się w stawach i nie mocz nóg w górskich potokach. To apel Tatrzańskiego Parku Narodowego do turystów. Woda służy także innym turystom, którzy mogą chcieć się jej napić. Park przypomina, że górska woda może być zanieczyszczona i nie nadaje się do picia.
2: Halo, halo, odpalamy ten wtorek, witamy i zapraszamy. Ja z tego miejsca serdecznie chciałam odmachać radiowo tym razem panom antyterrorystom, których
3: tak,
2: widziałam jadąc dzisiaj. Chłopaki na robotę jechali. Ciekawe, czy Eski słuchali.
3: Na pewno, ja uważam, że to z daleka było widać po światełkach, że
2: ja
3: słuchają
2: Eski. Ja też myślę, dokładnie. Szczerze mówiąc, ciekawa jestem, jakie zawody nie mają wakacji, więc dajcie znać, kto już na robocie.
3: Drogowcy też nie mają, już na pewno nie, już pracują, tak. Widziałem, że robią, działają, zwężają.
2: Poczekaj,
3: drogi, żeby było
2: to, że
3: szerzej.
2: Są, nie znaczy, że pracują.

0: we śnie gwiżdż, bo deszcz będzie padał.
1: To przeze mnie wczoraj tak lało.
0: Jeju, szczerze, chyba takiej burzy to jeszcze w życiu nie zaliczyłam.
1: Były naprawdę niesamowite fajerwerki. Mój synek patrzył, nie wierzył i mówi: o, tu strzeliło, tam strzeliło. Mamy nadzieję, że wszyscy jesteście cali i zdrowi.
0: No, ale od samego rana pytamy się, kto nie ma wakacji i kto już na zakładzie. Więc możecie zostawiać głosówki na Askowym Messengerze. Dzień dobry.
2: No, więc tak, pracując na piekarni, ciężko pomyśleć o wakacjach w sezonie letnim, gdzie i tak jest dosyć dużo roboty, więc za jakieś 2 godziny kończę pracę.
0: Ale z drugiej strony na piekarni to człowiek normalnie jak w tropikach się czuje.
1: Tak, tam i jeszcze
0: wakacje cały rok.
1: I pachnących tropikach jak najbardziej. Tak samo trochę jak na plaży, w sensie jak panowie budowlańcy.
0: Na plaży panowie budowlańcy.
1: No mają dużo piasku, wiesz, betoniarki, te sprawy. No.
0: Myślałam, że to zamki z piasku.
1: Byłaś blisko. No dobra, dajcie znać oczywiście, jakie zawody są z nami.
0: Eskowy Messenger czeka, kłania się. Jestem zawiedziona, że panowie antyterroryści nie zadzwonili.

0: Nowi przeglądacze prasy są z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Pani Jadzia to zawodowa czytelniczka. Bardzo się cieszymy, bo cały czas przypominam, że podobno Polacy czytają jedną książkę rocznie. Taka jest średnia, więc dzięki tobie ta średnia
1: się... Ja codziennie Super Express czytam.
2: No i widzisz, zobacz jak od razu czytalność wzrasta. No.
0: 80 Super Expressów i wychodzi jedna książka.
2: No dokładnie, dokładnie z obrazkami.
0: No dobra, przeglądamy prasę, patrzymy, co tam ciekawego się dzieje na świecie i nie tylko.
2: Influencerka Natsu, kojarzycie, ona między innymi w Tańcu z Gwiazdami była. Mm-hmm. Ona się boi, że gdy przestanie być młoda i ładna, straci pracę influencerki. Za rok będę miała 30 lat. Ciężko sobie radzę z przemijaniem, powiedziała.
1: Jezus, tak, nie śmiej się. Nie martw się. Do czego są filtry na
0: Instagramie. Dobrze mówisz, dobrze pomyślałaś, ledwo powiedziałaś, ale dobrze, ale udało się oczywiście. Ale słuchajcie, Daniel Martyniuk...
1: Chciałam powiedzieć coś innego.
0: To lepiej nie.
2: Daniel Martyniuk, czyli człowiek bez filtrów, szczególnie w mowie.
0: Zamienia imprezę na poligon. Uważajcie, syn Zenka wystąpi w nowym sezonie programu Nasi w mundurach. Ma być taki program, czy też jest taki program, nie wiem.
2: Gdzie wiesz? Przecież Janek Pirowski był.
0: To?
2: No.
0: Ojejku, proszę państwa, niesamowity program, znany na całym świecie. No i tamten Zenek Martyniuk przejdzie pełne szkolenie wojskowe.
3: Syn Zenka.
0: Niesamowite, tak, to jest niesamowita historia, rzeczywiście.
1: Czyli teraz najtrudniejsza misja przed nim.
2: Jaka?
1: Wytrzymać bez telefonu.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: Tam nie można mieć telefonu, tak?
2: Co
1: nie
2: więcej, bez używek również.
3: No. To na wojsko.

0: 25 minut po godzinie 6 w Plejeska we wtorek, 4 sierpnia.
1: No i kto, może się okazać, że niebawem będziemy świętować lub wręcz przeciwnie, bo dowiemy się za momencik w newsach, czy ceny paliw pójdą w górę czy w dół.
0: O, serio?
1: Mhm.
0: No to ja poczekam, dziękuję.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prime MMA Summer Festival w Koszalinie, 7-8 sierpnia. Dwa dni freakowych emocji, Tańcula, Scarface, Muran, koncerty, bitwy raperów i inne atrakcje. Bilety na eventim.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
10: Koło brzegu czeka nas piękny, słoneczny dzień. W najcieplejszym momencie termometry wskażą nawet 25 stopni. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale słońca zdecydowanie nie zabraknie. To świetna pogoda, żeby zaplanować czas na świeżym powietrzu, czy to plażowanie, czy spacer brzegiem morza.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 6.30, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a kilka zostało rannych. To po nocnych ostrzałach na ukraińskie Sumy. Rosjanie użyli bomb kierowanych i uderzyli w cywilną infrastrukturę. Położone blisko granicy z Rosją Sumy są częstym celem rosyjskich ataków. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd obniży ceny paliw pod koniec wakacji. Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
12: Czego nie potrzeba ustawy? Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest z panem ministrem Brochem też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
11: A w ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
14: SK Sport News.
11: Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał pierwszy etap Tour de Pologne. Kamil Małecki został najaktywniejszym zawodnikiem etapu. Zdobył niebieską koszulkę i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze ruszą z Międzyzdrojów do Szczecina, a trasa liczy ponad 150 kilometrów. Robert Lewandowski, piłkarzem tygodnia MLS. Polak zdobył 2 gole w wygranym 2-1 meczu Chicago Fire z Charlotte. Było to 9. zwycięstwo jego drużyny w tym sezonie. Chicago Fire ma 29 punktów i zajmuje 4. miejsce w tabeli konferencji wschodniej.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
15: Jankes,
16: Kama
17: i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Tutaj SK, 6.31, mam przecież się martwić, no włożę w końcu, zadzwonią ci antyterroryści.
20: Faktycznie dzisiaj rano widziałam antyterrorystów, jak jechałam, oni też jechali i tak myślałam, że słuchają Eski, no i tak czekam, aż zadzwonią.
21: Siemanko, Radio SK, słyszę, że Kama jest smutna, że terroryści nie zadzwonili. Myślę, że oni zadzwonili dzisiaj, ale do kogoś innego.
15: Jankes,
17: Kama
18: i Wiktor.
16: Wiktor.
18: W Radiu SK.
20: To jakie zawody nie mają wakacji? Dajcie znać.

0: Kilka ma, dzięki za info, bo dzięki tobie zdążyłem wstać, ubrać się, umyć zęby. No i czekam już na chłopaków, jak zapukają.
1: Dobra, dobra, my tutaj sobie robimy takie różne podśmiechujki, ale generalnie to bym raczej uważała z panami antyterrorystami.
2: Ciężki wyraz rzeczywiście, Kama dzisiaj spotkała antyterrorystów, ale jakoś do końca nie pozdrowili. Ale pewnie słyszą teraz może, więc pozdrowienia w końcu dotarły we wtorek 4 sierpnia na 20 minut przed godziną 7.
1: Natomiast teraz będziemy mówili o czymś, do czego szczerze mówiąc można byłoby wezwać służby wysokiego szczebla. Dlatego, że na basenie w Lwówku Śląskim.
2: Lwówek Śląski, co tam się wydarzyło?
1: Tam się wydarzył incydent kałowy.
2: Jejku, na basenie?
1: Na basenie, no i został zamknięty. A w te upały, czy ty sobie możesz wyobrazić, co
2: ludzie,
1: tam się stało?
2: Ludzie, apelujemy od nas tutaj z Radia SK, opamiętajcie się!
1: Basen to nie paczkomat, panowie.
2: Dlaczego? Przepraszam, przerywam program. Dlaczego panowie? Powiedziałaś.
1: Na pewno kobieta tego nie zrobiła.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
5: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Gigi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
10: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Eska!
2: Hity na czasie.
1: Na lato!
3: Aj!
4: Fuck!

0: pamiętasz jeszcze tekst tej piosenki, bo ja tak dla tych, co nie pamiętają, Jankes kiedyś śpiewał tę piosenkę w The Voice of Poland.
1: Rzeczywiście to była niespodzianka. Ja miałem fonetycznie napisane.
0: Sito.
1: Akurat to nie.
0: To może teraz ty zaśpiewasz.
1: A jakie mamy imię?
0: Paulina.
1: Dobrze.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
3: to you. Paulina!
2: SK budzi w urodziny.
0: Tak, no, też chciałaś, fonetycznie ci to rozpiszemy następnym razem. Cześć Paulinko, dzień dobry!
4: Dzień dobry.
0: Paulina, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ten rok jest bardzo ciekawym rokiem, bo 17 lutego, akurat przypadkowo w dniu moich urodzin, zaczął się chiński Nowy Rok, który jest trzykrotnym rokiem ognia i ma wypalić wszystko, co złe. Więc pod wieloma względami ten rok będzie trudny, ale na samym końcu, jak normalnie Feniks z popiołów, powstaniemy. A mówię ci to, bo podobno ty miałaś taki dosyć ciężki ten rok.
4: Tak, to prawda.
1: Ale już jest lepiej, czy dalej jest ciężki?
4: Nie, już jest lepiej.
0: A, nie mówiłam, znowu rewelacja. Rewelacja, dobrze, dobrze.
1: A kiedy ty będziesz świadkową?
4: Będę świadkową 5 września u mojej przyjaciółki Ani, którą chciałabym też pozdrowić.
0: O, ale super. A powiedz już, sukienkę masz?
4: Nie.
1: I no po to... co sukienka jest? Takie upały są, dziewczyny. No, naprawdę trzeba...
0: Ale na taki ślub nudystów to bym się wybrała.
1: Aż tak bardzo nie poleciałem, ale rzeczywiście niewiele materiału, bo jest bardzo gorąco, nie wolno się pocić, a człowiek na wesele idzie i tańczy, no jak się tańczy, to trzeba wygodnie tańczyć, no.
0: Wujek, jak jest dobra rada.
1: Tylko trochę bielizny, Wojku. Trochę materiału, dziękuję.
0: To dobra rada, Wujku. Super, Paulinka, no to my trzymamy kciuki, żeby od teraz było tylko i wyłącznie lepiej, żeby ta krzywa twojego sukcesu rosła i rosła i żeby twoje konto też rosło, więc tak na dobry początek mamy 100 na urodziny i zapas oryginalnego soku.
4: Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego cudownego, wspaniałego. A masz partnera, z którym idziesz na wesele? Na ślub?
4: Mam narzeczonego.
1: A, no to dobrze.
5: Wujku, spokój się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
1: Jezu, a było tak blisko. No.

0: gorąco, puf jak gorąco. Dzisiaj w całym kraju naprawdę gigantyczne upały. W niektórych trochę więcej, w niektórych trochę mniej. O tym będzie mówiła oczywiście Paulina. Ale ja mam takie dwa niespotykane skutki uboczne upałów.
1: Jakie?
0: Pierwszy jest taki, że ze względu na burzę, jak walnęło w transformator, tak nie było prądu u mnie na całej dzielni dzisiaj. A drugi, przy bardzo wysokich temperaturach czujnik gazu u mnie zaczyna wariować.
1: O kurde, czyli same problemy.
0: Same problemy i o tych problemach będzie mówiła Paulinka za chwilę w newsach.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający z bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
11: Pogoda w Koszalinie i regionie będzie dziś sprzyjać. Na termometrach mamy około 18 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie nawet do 28 kresek. Przydadzą Wam się okulary przeciwsłoneczne, bo słońca dziś nie zabraknie. Pamiętajcie też o regularnym nawadnianiu się.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Grozi mu dożywocie. 18-letni Ukrainiec z zarzutami po ataku nożem we Wrocławiu. Mężczyzna miał

0: Elektrownia jądrowa w Paksu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która służy do chłodzenia reaktorów. Eksperci sprawdzają, czy podobne ograniczenia mogą być potrzebne także w Polsce. O tym nasz reporter Michał Rawa.
1: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
0: Magda Linet w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Polka pokonała Karol Cheo 4-6, 6-1, 6-4, odwracając losy spotkania. Wcześniej awans wywalczyła Magdalena Fręch. Od drugiej rundy zagrają też Iga Świątek i Maja Chwalińska.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 4 sierpnia. Jest fajnie, jest przyjemnie, jest super, jest upalnie.
5: Jeszcze nie poczekaj, dopiero się impreza rozkręci. Ale czy ty zauważyłeś, że już godzina programu za nami?
4: Tak, rzeczywiście. I bardzo fajnie, fajnie, że z nami jesteście. Przed nami rewelacyjny rzeczywiście dzień i przed nami siódmy wygrywa, prawda?
5: No i bilety do Energylandii, więc jakby co, jeszcze nie dzwońcie.
4: Przepraszam bardzo, czy można już dzwonić?
5: Jeszcze nie.
4: Dziękuję.
5: Dam znać.

0: już 8 po godzinie 7 SK we wtorek, 4 sierpnia, połowa wakacji. Machamy wam oczywiście od nas z radia w stronę tych osób, które pędzą już teraz nad morze. Niektórzy już idą zająć wygodne miejsce.
1: To Janki do tych, którzy z parawanami, a ja do tych, którzy z rakami, bo do tych, którzy jadą w góry też będę machać.
0: Ach, to wszystkich oczywiście machamy. Życzymy wam fantastycznego dnia. Pamiętajcie, by była SK na bieżąco. Gramy wam cały czas hity na czasie.
1: Słuchaj, a czy ty byś kiedyś chciał sobie kupić robota humanoidalnego, czyli takiego, który wygląda jak człowiek?
0: Tak, bo mam taką piwnicę, garaż, żeby mi pomógł sprzątać, to byłoby super.
1: I tylko do tego byś chciał takiego robota?
0: Nie tylko, a co tam jeszcze?
1: Nie, no bo okazuje się, że tu w Polsce może będziemy mogli sobie kupić, natomiast Stany Zjednoczone będą zakazywać kupowania takich robotów z Chin. Żeby była jasność, tylko z Chin. Bo obawiają się, że urządzenia mogłyby zostać zdalnie przejęte i wykorzystane do szpiegowania lub kradzieży danych.
0: Czyli nawet nie zdążyliśmy się zainteresować sytuacją i już zamykają ten temat.
1: Trochę tak.

0: No to już. Można czy nie można już, Kama?
1: Teraz już można dzwonić.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu, pod który można już dzwonić, a nawet trzeba.
0: Zapraszamy oczywiście do wzięcia, do zgarnięcia, do wygrania, zaproszenia do Energylandii w siódme wygrywa. Trzeba odpowiedzieć na siódme pytanie i wtedy nagrody są wasze.
1: Jedna sekunda na udzielenie dobrej odpowiedzi, no i oczywiście telefon przy uchu, bo inaczej Boga i rozłącza. Dzień dobry.
3: Cześć Sławek.
1: No cześć Sławeczku. Przerywa cię trochę, więc szybciutko telefon do ucha i jedziemy.
0: No dobra, lećmy.
1: Słuchaj, pierwsze pytanie ułożył Jankes, więc w razie czego to pretensja do niego.
0: Bardzo dobrze. Uwaga, co jest bliżej Helu? Helu, Helu, Helu. Uwaga, Jastarnia czy Jurata?
3: Jastarnia.
1: Ja też bym tak powiedziała, ale to jest zła odpowiedź, wyobraź sobie.
0: Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata i później Hel, czyli Jurata, no. Dziękujemy pięknie. To była krótka, szybka piłka.
1: Sławku, dzięki wielkie za tę rozgrzewkę. Odbieramy dalej telefony i oczy...
0: A byłem ostatnio w Jastarni.
1: No.
0: Ojejku, cudo.
1: Rybka 150?
0: Nie, skończyło się na 50, nie było nawet najgorzej.
1: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
4: Cześć, Kamil z tej strony.
1: Kamilku, czy znasz jakieś różowe zwierzę?
4: Różowe.
1: No.
4: Flaming.
1: Bardzo
0: dobrze. A świnka Peppa też chyba jest różowa.
1: Jest.
4: Nie, to już wyrosłem z tego.
1: Chyba, że masz czarno-biały telewizor.
0: Będzie.
5: To nie pod prąd, nie pod prąd.
0: To już... Oj, to już jest trzecie, dobrze. Czy pani może powtórzyć?
5: Tylko nie pod prąd, nie pod prąd!
1: Słuchaj, co nas informuje o tym, że jedziemy pod prąd?
4: No na przykład znak.
1: Na przykład znak, albo pan policjant.
0: Albo ludzie machają, tak. Albo światłami walą. Uważaj, uważaj, uważaj!
4: Albo antyterroryści.
6: Czwarte.
0: Fajnie, że z nami jesteś na bieżąco. No dobra, lećmy z czwartym. Uważaj, lewa ręka jest bliżej serca czy dalej?
4: Bliżej.
0: Dobrze.
1: A jak ktoś nie ma serca? Znam kilku takich.
6: Piąte.
1: Skąd są auta z rejestracją SK?
0: SK.
4: Śląsk, Katowice.
1: Brawo.
0: Brawo, brawo.
1: Pięknie ci idzie, więc bardzo proszę, trzymam kciuki za to kolejne pytanie.
6: Szóste.
1: Ile powiek ma kot w jednym oku? Jeden, jedną, jedną
0: jedno
1: powiekę, dwie powieki czy trzy powieki?
4: Jeden kot w jednym oku ma jedną powiekę.
1: No i to jest zaskoczenie, bo ma aż trzy.
4: O kurde.
0: No nie, no jak mogłeś sobie to zrobić? Przeproś siebie.
4: Miałaś mi pomóc.
1: No ale powiedziałam trzy powieki, no i tak zaznaczałam, tak głośniej zrobiłam, tak i w ogóle, Kamil, no.
0: Proszę siebie przeprosić. Proszę przeprosić ładnie.
4: Nie będę przepraszał.
0: Nie przepraszam. I bardzo dobrze. No to dziękujemy.
1: Trzymaj się.
0: Bardzo dobrze. To jest zła odpowiedź, że się nie przeprosił. I lećmy dalej.
1: I to jest ostatnie pytanie i nagroda jest szansa, że poleci do następnego słuchacza. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, cześć.
1: Ach, cudownie kobieta.
6: Siódme.
1: Słuchaj, musisz dać znać paszczowo, jak bardzo jest ci gorąco.
5: No dobra.
1: To było krótkie gorąco.
0: Bardzo dobrze. Okej, dzisiaj będzie gorąco. No i gorąco informujemy. Mamy dla ciebie nagrody. To zaproszenia do Energylandii.
7: Super, dzieciaki się ucieszą. Bardzo się ucieszą.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No dziękujemy pięknie.
1: No to Bianki, jak gorąco?
0: A to ja już poza anteną.

0: 7.25 na jaskowych zegarach. Przed chwilą wspomnieliśmy o Jastarni i Juracie i od razu się tutaj w internetach odpaliło Jankesowi.
1: W telefonie od razu, tylko i wyłącznie Jastarnia mi wyskakuje. Pan Rysio między innymi, który pływa kutrami. Bardzo mocno pozdrawiamy pana Rysia, który jest z nami od samego rana. Bardzo fajnie.
0: Bardzo to miłe wszystko. Za momencik z kolei z nami będzie Paulina, która będzie miała dla nas newsy z kraju i ze świata. I od razu mogę powiedzieć, będzie się działo.

0: Reklama.
1: Jest koszalinie firmą znaną. Postęczą wybudujesz tanią.
2: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
3: Jasne, że znają, co się dziwisz. Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
2: To dlatego wszyscy tam kupują.
3: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
2: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: Widziałeś go?
6: Mm-hmm, jest boski.
5: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
6: Pewnie, może nawet go pocałuję.
7: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
16: Na ulicach Koszalina o tej porze nieco większy ruch. Gęście jest m.in. na Młyńskiej Wojska Polskiego Władysława IV, a także w rejonie Ronda Solidarności. Jeśli chodzi o pogodę, ta dziś zdecydowanie będzie sprzyjać. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą nawet 28 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy na A4 w Opolskiem. Na wysokości Lewina Wrzeskiego bus najechał na tył ciężarówki. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na miejscu są spore utrudnienia w ruchu, utworzył się długi korek. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, mówi wojewoda lubelski. To reakcja po incydencie z rosyjską rakietą, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną. W części miejsc nie uruchomiono syren alarmowych. Dziś zaplanowano spotkanie w sprawie systemu ostrzegania. Maroko ostrzegało Hiszpanię przed masowym napływem migrantów do Ceuty. Tak twierdzą marokańskie władze. Według nich ostrzeżenie miało pojawić się po decyzji hiszpańskiego Sądu Najwyższego w sprawie wydaleń migrantów. Do Ceuty, przypomnę, wdarło się około 60 tysięcy osób. Większość migrantów została później zawrócona do Maroka.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
19: SK Sport News.
17: Kary dla Lecha Poznań i Górnika Zabrze od UEFA. Europejska Federacja częściowo zamknęła stadiony obu klubów. Powodem jest niewłaściwe zachowanie kibiców podczas ostatnich meczów. Dodatkowo trener Lecha został zawieszony na jedno spotkanie. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Montrealu. Polak przegrał z francuskim tenisistą 4-6-4-6. Tym samym pożegnał się z zawodami ATP Masters 1000.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
20: Jankes.
21: Kama.
20: Wiktor.
21: W Radiu SK.
22: Jankes, jest sprawa.
23: Dawaj.
22: Nie możesz już wchodzić na eskowego Instagrama. W ogóle nie wchodź teraz
23: mamo,
22: na Instagrama.
23: Mamo, przestań, mamo.
22: Tam jest przerobione zdjęcie Jankesa. No i wy musicie wrzucać nam. Zobacz, Paulina.
0: No pokażcie, pokażcie i mnie.
22: Jakes będzie musiał ogarnąć, kim jest, dzięki waszym podpowiedziom, ale najpierw trochę go pomęczmy. Wrzućcie takie trochę nieoczywiste te podpowiedzi na naszego eskowego messengerka. Czekamy oczywiście serdecznie, a Janki, tobie życzę good luck!
0: Okej.
12: Okay. Jankes. Jankes. Kama. Wiktor. Wiktor. W Radiu SK.
0: Czy to good luck to już była podpowiedź?
22: Nie. No po prostu z czystości mojego serduszka życzę ci powodzenia w języku angielskim, bo wiem, że jesteś po prostu świetny.
0: No, dobrze. A dziewczynka czy chłopiec?

0: Tutaj SK, 21 minut do godziny 8.
1: Kto jest królem latino w Polsce? Dokładnie.
0: Teraz to już wszystko jasne. To jest Skolim, tak?
1: Tak, to jest Skolim. Pan Skolim. Pamiętaj, to jest król latino. On zdradził swój koncertowy rider, czyli to, na co gwiazdy mają ochotę przed swoim koncertem. Co musi być u nich w garderobie?
0: Tak, rzeczywiście, bo w umowie często właśnie sobie zapisują rider i co tam musi być? Jakieś tam batoniki, jakieś słodycze, woda, napoje energetyczne i jakieś inne takie cudowianki.
1: Niektóre gwiazdy sobie życzą również napoje wyskokowe. Niektóre gwiazdy, szczególnie te z zagranicy, mają naprawdę ciekawe zachcianki, typu nawet kolor ścian musi się zgadzać.
0: To prawda.
1: Ale Skolim to nasz polski, swojski chłop.
0: Co tam Skolim ma w tak zwanym rajderze? Ma kiełbasę?
1: Nie chce homarów, nie chce kawioru, on wybiera.
0: Co wybiera?
1: Polski żur.
0: Żurek musi być?
1: Proszę
0: rewelacja,
1: pan.
0: No to mi się podoba, bardzo fajny pomysł.
1: Latino na scenie, bar mleczny za kulisami.
2: Wejdę. Reklama.
3: Panie kierowniku, dostawa przyjechała.
4: Oj, Skłoda.
5: Nie Skłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
3: W Szkiełku?
5: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
6: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
7: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
8: Ile czasu można siedzieć pod prysznicem?
9: Od kiedy mamy kabinę Radaway, każdy prysznic to relaks i odprężenie.
8: Kabiny prysznicowe Radaway. Wygoda, styl i jakość na lata. Zobacz ekspozycję, porównaj rozwiązania, zaprojektuj łazienkę z ekspertami. Instal glazur. Słoneczna 4 w Trzebiatowie.
9: Adres dobrej łazienki.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
11: Omade, Monseflore, Omade, Omadeo, Deo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackie Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS 8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
14: I po reklamie.

0: Zobaczycie, kiedyś namówię Nosela, żeby zadzwonił do Jankesa. A mówię to właśnie dlatego, że Jankes w tym momencie tego nie słyszy. To jest dobry pomysł, co?
1: Ale Jankes nie może teraz zerkać w telefon. W ogóle powinniśmy mu zabrać ten telefon.
0: No, to prawda, no. Ale teraz przed wami Nosel.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham?
4: Dzisiaj do pana Tomasza się dotelefonowałam.
3: Dzień dobry, tak.
4: Towarzystwo Ubezpieczeniowe, u Jarana Urszula. Proszę pana, ja telefonuję w sprawie motocykla i ubezpieczenia. To jest pan?
3: Tak.
4: Ten ubezpieczyciel, proszę pana, drugi, z tamtej polisy. To jest Czechosłowacja, proszę pana.
3: No, ale który świadczy usługi na terenie Polski.
4: Tak, i już dokonaliśmy, proszę pana, kontaktu. I centrala nas poprosiła, proszę pana, o wykaz sprzedażowy oraz gwarancyjny motocykla, który jest serwisowany, proszę pana, od pana w celu ubezpieczenia. I tutaj potrzebuję tego od pana w wersji czeskiej.
3: Ale moja faktura zakupu?
4: Tak, pańska faktura zakupu oraz karta gwarancyjna motocykla oraz wszystko...
3: Ale motocykl nie jest na gwarancji.
4: A, no to widzi pan, no to potrzebuję teraz historię pojazdu.
3: Ja go serwisowałem sam, wymieniłem olej, bo tak to robią użytkownicy motocykli.
4: No to proszę pana, to ja potrzebuję w wersji czeskiej teraz takie informacje.
3: Ale co, ja je mam tłumaczyć? Przepraszam bardzo, czy...
4: Ale proszę pana, my jako Towarzystwo Ubezpieczeniowe tego panu nie zrobimy, dlatego też cedujemy to na pana i teraz muszę wiedzieć, proszę pana, kiedy pan by mógł to wszystko dostarczyć.
3: Dowodem tego w warunkach polskiego prawa, że jestem właścicielem tego motocykla, jest dowód rejestracyjny, w którym ja jestem wpisany jako właściciel motocykla. Ja ten motocykl mogłem...
4: Ma pan w wersji czeskiej albo międzynarodowej?
3: No nie mam, no jak? Skąd mam to mieć?
4: A da pan radę jeszcze, proszę pana, ten dowód rejestracyjny po czesku sobie zrobić?
3: Polski oddział powinien być kontaktem w tej sprawie i oni sobie powinni tłumaczyć dokumenty, jeśli są jakieś potrzebne, bo przecież sprawca tego wypadku zawarł ubezpieczenie po polsku w polskim oddziale czeskiej firmy.
4: I oni go obsługują, a teraz my obsługujemy pana i jednocześnie kontaktujemy się z tą czeską firmą, a czeska firma chce po czesku.
3: Ja się postaram uwinąć, tak? Natomiast muszę odszukać te dokumenty. Szczerze mówiąc, w ogóle nie rozumiem, co ma historia serwisowania tego motocykla do tej szkody.
4: To może, proszę pana, Ewa by panu wytłumaczyła.
5: Tomek, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
3: Szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczony, aczkolwiek głos brzmiał podejrzany.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: No i bardzo fajnie, że Nosel jest dalej w formie.
0: Mhm. No i co ty na to? Chciałbyś tak, żeby do ciebie zadzwonił? Bo mogę ci to załatwić.
6: To może zagrajmy.

0: papi, zabieramy ci telefon. Nie możesz wchodzić na Jackowego Instagrama, bo tam przerobione zdjęcie Jankesa. Nie mogę ci powiedzieć, kim jest Jankes dzisiaj, ale możesz spróbować zgadnąć, bo nasi fantastyczni słuchacze już wysłali nam głosówki. Chcesz jedną podpowiedź?
1: Poproszę.
2: Hej Jankes, powodzenia.
0: Kocham okay. naszych słuchaczy. Nasi słuchacze są najlepsi, naprawdę.
3: Dajcie coś
0: najlepsi.
3: Na drugą nóżkę, no dajcie, no żeby nie było, no co no.
4: Daj. Janki, w parze z tobą idzie młotek.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Młotek, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
0: Jako kobieta z doświadczenia ci powiem, lepiej młotek niż świnia.
2: Hej Jankes, powodzenia.
5: Autopromocja.
7: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
7: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
8: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Dolnego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
19: Kierowcy w Kołobrzegu, uwaga na utrudnienia. Trwa kolejny etap przebudowy ulic Bogusława 10 i Jerzego. Zmiany w organizacji ruchu obowiązują na odcinku od ulicy Wodnej do Bolesława Krzywoustego. W rejonie prac mogą pojawić się utrudnienia, więc lepiej zdjąć nogę z gazu.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. To Adam Borowski, Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch oraz Piotr Pytel. Borowski był skazany za zniesławienie Romana Giertycha. Pytel otrzymał ułaskawienie po wyroku za zabójstwo w Niemczech, którego według polskiej prokuratury miał nie popełnić, a w przypadku Staruchowicza prezydent uchylił zakaz udziału w imprezach masowych. Ponad 340 interwencji wczoraj, dziś o poranku już ponad 60. Strażacy wyjeżdżają do akcji z powodu gwałtownych burz, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy mają na Mazowszu i w Łódzkiem.
21: Interwencje związane były z zalanymi drogami, ulicami, zalanymi pomieszczeniami w budynkach, ale przede wszystkim zdecydowana większość to zdarzenia związane z nadłamanymi drzewami i konarami, zaparkowane pojazdy oraz linie energetyczne.
20: Relacjonuje Sławomir Wągrowski z Łódzkiej Straży Pożarnej. Niemal cała Polska poza pasem północnym jest objęta alertami pogodowymi 2 i 3 stopnia. Termometry pokażą dziś ponad 30 stopni. Na wschodzie i zachodzie kraju możliwe są także burze. Zaćmienie słońca jako nowy trend w podróżach. Coraz więcej osób planuje wyjazdy.

0: Messengerze podpowiedzi. Uwaga, dla ciebie podpowiedź.
1: Po prostu.
2: Jankes, no jesteś kwintesencją Polaka.
1: Okej.
0: Powodzenia!
3: Czy ja jestem kebabem może?
0: O, to ciekawe. Nie.
1: Nie, dziękuję.
0: Ale jedna odpowiedź już za tobą.

0: Dawno to wiem.
1: Dziękujemy pięknie. To był Igor Herbut, Męskie Granie, i Vito, i Zalia, i 8 minut po godzinie 8 i dalej nie wiem, kim jestem, ale to nie o tym,
2: no
1: nie o tym
2: teraz. No to za momencik, wszystko się wyjaśni. Natomiast wiesz, kim jest BDOS.
1: Ojejku, fantastyczna postać w naszym kraju. To zrobi z łatwo gangiem, jeśli chodzi o zbieranie kasy na Cancer Fighters, już w ogóle.
2: My kochamy BDOS-a, BDOS kocha też Eskę, bardzo się cieszymy z tego powodu. I BDOS-ik ma cudowne serduszko, słuchaj. Oddał fance podczas koncertu wartego ponad 60 tysięcy złotych Rolexa.
1: Jak to? Przepraszam bardzo. Dlaczego
2: miał
1: było
2: koncert?
1: Ja byłem ostatnio na koncercie w Łodzi, niczego nikomu nic mi nie dał.
2: Był koncert.
1: Naprawdę?
2: On stał na scenie i wziął, zdjął i mówi: ej, możesz go sobie sprzedać, no. Czaisz?
1: Dostała dziewczyna zegarek za 60 tysięcy złotych?
2: No. Generalnie ja z moim budżetem to mogę co najwyżej krew sprzedać.
1: Oj, tam kancia. A pokaż, a ty masz jakiś zegarek? A, no. Tańszy.

0: 18 w studiu Radia SK. Dzień dobry.
1: A, tak wyszło.
0: Fajnie, że jesteś, bo teraz na pewno mi fajnie podpowiesz.
1: O, podpowiem ci. Słuchaj, jesteś niezbędnikiem. Na pewno.
2: O. Kim jest Jankeks?
3: Widziałeś już to jego zdjęcie?
1: Oczywiście, że widziałem, to już breakdown.
3: Dobre jest, no.
0: Niezbędnik?
3: Powiedz mu.
0: Ale coś, niezbędnik obok młotka?
3: No jesteś ważny, no. Jeskważny. Zresztą posłuchaj eskowych podpowiedzi.
0: Jestem gwoździem programu.
3: Czy to jest twoja druga odpowiedź?
0: Nie, tylko głośno pomyślałem. Dobra.
3: Dawaj.
4: Jankes, jesteś ulubieńcem wszystkich Polaków.
3: Ja się z tym zgadzam.
1: Mówiłem.
3: Naprawdę.
1: Jesteś
3: kochamy
1: ważny.
3: Cię.
0: Ale jestem człowiekiem czy rzeczą?
1: Jakby no to powiedzieć?
3: Powiemy ci, że jesteś rzeczą.
0: No.
1: Nie.
3: Bogaj nie lubi, jak ja takie rzeczy mówię,
0: czyli
3: ale
0: tak,
3: jesteś rzeczą. I kochają cię Polacy.
0: Ale naprawdę. Okej.
3: Okay. Bardzo. Dawaj, kolejna.
5: Cześć, Jankę, z tej strony Kama. Podpowiadam ci odnośnie dzisiejszej zagadki. Z tobą to można poczuć się jak w labiryncie.
0: Jak w labiryncie?
3: Ludzkich serc też.
0: W labiryncie ludzkich spraw, zagubieni ty i ja.
3: No.
0: Z demą się można w labiryncie.
1: I to nie jest escape room.
3: Nie.
6: Dalej.
0: Dobra, dawajcie dalej, przecież co to za... No, dawaj.
7: Jesteś
0: dobra,
7: bardziej szeroki niż wysoki.
3: Mhm, to prawda. Bardziej szeroki niż wysoki.
0: Bardziej szeroki niż wysoki.
3: Tak.
0: Bardzo ważny, potrzebny.
3: Tak.
0: Wiesz, no nie wiem, no... Próbuję narysować sobie, co to może być, no i nic nie wychodzi w ogóle mądrego.
3: No to
0: fajnego.
3: Jedźmy jeszcze z jedną.
8: Siema, Jankes. Podpowiem ci tak. Niektórzy używają cię od wczesnych godzin porannych.
0: Kamil, jesteś dalej w studiu, prawda?
1: Tak
0: no,
1: jest.
0: No i co? I co masz do powiedzenia?
1: Na pewno nie jesteś wypłatą.
9: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić.

0: 26 minut po godzinie 8. Za momencik Paulina będzie mówić o tym, jak ciepła woda jest w Bałtyku, proszę pana.
1: A jest ciepło? Ja nie byłem i było tak w sam raz. Czyli lekko chłodno, ale na zewnątrz było gorąco, więc idealnie można było się schłodzić.
0: Dobra informacja jest taka, że wszystkie kąpieliska są w tym momencie otwarte, Sinice w odwrocie. No ale spokojnie, jaka temperatura panuje w Bałtyku? O tym za chwilę, Paulina.

0: reklamy. Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Gigi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
4: Zapraszam na Dni Białogardu. Przed nami 2 dni pełne muzyki i wspólnego świętowania. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Gromi, Denzel, Nocny Kochanek, Francesco Napoli i Chadomen. Czekają na Was strefa dziecięca, strefa gastronomiczna, oczywiście urodzinowy tort oraz wesołe miasteczko. Inne atrakcje dla całych rodzin. Zarezerwujcie czas i świętujcie z nami 7-8 sierpnia Plac Wyspiańskiego w Białogardzie. Zapraszam serdecznie, Emilia Bury, burmistrz Białogardu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
12: Drogowców łatających dziury w Koszalinie spotkacie na ulicach Lubiatowskiej i Przemysłowej. Tam lepiej zdjąć nogę z gazu, bo mogą wystąpić chwilowe utrudnienia. A pogoda sprzyja, na termometrach 22 stopnie, a temperatura jeszcze wzrośnie nawet do 27 kresek.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Policja bada okoliczności tragedii w Łódzkiem. Zginął 11-latek, który jechał hulajnogą elektryczną. Do zdarzenia doszło w miejscowości Sypiń pod Nieborowem, mówi Edyta Machnik z policji.
14: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna.
13: Kierujący kombajnem był trzeźwy. Za nami ostatnie spotkanie drugiej kolejki Ekstraklasy. Pogoń Szczecin wygrała z Krakowią 2-0. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo portowców nad Krakowią od 3 lat. Po drugiej kolejce liderem jest Legia, przed Jagiellonią i Lechem. A teraz dobra wiadomość dla plażowiczów nad Bałtykiem. Woda na wszystkich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. Najcieplejsza jest w Świnoujściu i Międzyzdrojach, a najchłodniejsza w Kołobrzegu.
15: Jankes.
16: Kama
15: i Wiktor.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Radio SK.
17: Jankes, no. Jankes dalej nie wie, kim jest. Dzień dobry, to ja. Nie wiem, kim jestem.
18: No właśnie, nasza zabawa, kim jest Jankes, cały czas trwa. Na eskowym Instagramie jest przerobione jego zdjęcie i próbuje odgadnąć, kim jest, dzięki waszym podpowiedziom z Messengera.
19: Cześć, Jankes. Każdy mężczyzna chciałby tobą być.
17: Kurde.
18: Przypominam, że została ci ostatnia próba.
17: Ej, no i to... Nie, to były tylko takie, wiesz, takie... Czekajcie, spokojnie. No nie.

0: 8.37, tutaj jest K.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Janki, podsumuj, co już wiesz.
0: No właśnie zapomniałem, jakbyście mogli przypomnieć. No nie no, ja idę w stronę jakiegoś narzędzia. Był coś tam o młotku, młotek, coś tam, okolice szersze niż dłuższy, tak?
3: Znaczy szerszy niż wyższy.
0: Niż wyższy, okej.
3: Szerszy, tylko o długości szeroki. Naprawdę, już bez przesady.
0: Dobra, ale nie jestem człowiekiem. Jestem,
3: nie jesteś człowiekiem.
0: Czy jestem narzędziem? Rzeczą.
3: Rzeczą, tak.
0: O, i to jest dobra odpowiedź. Poproszę odpowiedź.
4: Odpowiedź.
5: Jankes, ty to się latem naoglądasz tych roznegliżowanych ciał. Panie.
0: Okej.
3: No, zazdro trochę.
0: To
3: nie
0: może...
3: zawsze, ale trochę.
0: Jejkuś, co ja może jestem taką amboną? W sensie takim na plaży?
3: Czy to jest twój kolejny strzał?
0: Nie.
3: Tylko... No to nie zadawaj mi tego pytania, bo nie mogę na nie odpowiedzieć.
4: Ale się, a ile jeszcze ma strzałów?
0: No... Przestańcie mi wyliczać, ja po prostu próbuję tutaj myślę.
3: Dajmy dwa, bo mamy dobre serduszko.
0: Ja się naoglądam, tak?
3: Dobra, dawaj.
0: Mam!
3: No.
0: Już wiem!
3: Dawaj.
0: Mam, eureka, jest, mam! Dajcie podpowiedź, że jakoś.
6: Janki, bez ciebie mi zimno.
0: Mam!
3: Tak?
0: Jestem pewny, że mam!
3: No dawaj.
0: Jedyny, po prostu stawiam... Co stawiam?
3: No nie wiem,
0: jeśli
3: dom.
0: Teraz wszystko auto. Stawiam.
3: No.
0: Jeśli się pomylę, to... No. To kamcia jutro, no nie wiem, co mam ci powiedzieć.
3: No, to no dobra, no dawaj ten strzał, no.
0: Jestem...
3: No.
0: Parawanem! Tak?
3: Dobrze!
0: Włączyłem sobie, że wiecie, szerszy niż i tak dalej. Ojejku, jakie piękne parawany na Instagramie naszym radiowym.
3: Powiem ci, że przy takim bym leżała.
2: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor.
7: W Radiu SK.
0: O co chodziło z tym młotkiem? Aha!
3: No, widzisz, żeby z młoteczkiem.
8: Jesteś jak ściana. Zapominają o tym, że nie jesteś.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TEB Edukacja.
12: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
12: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Prime MMA Summer Festival w Koszalinie, 7-8 sierpnia. Dwa dni freakowych emocji, Tańcula, Scarface, Muran, koncerty, bitwy raperów i inne atrakcje. Bilety na eventim.pl.
16: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie za mi godzina 9, wtorek, 4 dzień sierpnia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy. Niektórzy już lecą z parawanami na plażę i bardzo dobrze.
1: Jejku, ja naprawdę chciałabym mieć parawan taki z twoją twarzą. Ja poproszę na urodziny chyba, wiesz?
0: Jutro coś będę kombinował.
2: Zrobimy tak, szefie, poproszę, nasz Andrzeju.
1: Poprosimy, zdecydowanie. Ale a propos modnych osób, kojarzysz Tomek Jacyków?
0: Tomek Jacyków, tak, no to taki pan
1: stylista,
0: influencer też trochę.
1: No, ale on zasłynął bardzo mocno jako stylista, który jest absolutnie bezkompromisowy, który potrafił mówić dziewczynom rzeczy takie, które ja bym nie chciała usłyszeć.
0: Co tam u Tomka słychać ciekawego?
1: On się pochwalił ostatnio, siedzi ekstremalnym sposobem na detoks organizmu.
0: I co tam takiego fajnego wymyślił pan Tomek?
1: No? Uwaga, no, cytuję.
0: Uwaga, piszę.
1: Piję wodę, robię lewatywy i nacieram się solą.
0: Przepraszam bardzo, to drugie, co to było? Lewatywa?
1: Tak. I nacieram się solą.
0: Ale co mam nacierać solą? Tam to miejsce, gdzie wchodzi
1: wszystko,
0: lewatywa?
1: Wszystko.
0: Całe ciało?
1: Ale piję wodę, robię lewatywę i nacieram się solą. Brzmi trochę jak instrukcja obsługi
0: tak
1: zmywarki.
0: Tak się pomyślałem. Piję wodę.
1: Ale nie wierzę, że spróbujesz. No nie wierzę.
0: No, trójeczkę ewentualnie.

0: Adel 2026 roku, czyli Sienna Spiro z Wielkiej Brytanii. Cudowna, cudowna, fantastyczna artystka, która pojawiła się na naszej antenie. No i mamy tego dla was więcej oczywiście, ale przy okazji Sieny, polecam Sienę we Włoszech. Byłaś kiedyś w Sienie? Jest taka miejscowość?
1: Nie byłam.
0: Siena, o, niedaleko Florencji. Cudo.
2: Nasz kiedyś ale... kolega woził Sieną.
0: Ale no, to tak, to właśnie tak, Sieną do Sieny.
1: Byłam w Sieradzu, to się liczy?
0: Tak.
1: No to super.
3: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Węgier
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Spójrz się w eskowej apce i jedź na Siget z radiem SK.
5: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marianne, a gdzie mogę kupić ten...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangigi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
7: Poleca Radio SK.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Szeroki wybór, pełny smak?
18: Tak,
17: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
19: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
5: Uwaga, kierowcy na trasie S6. Między węzłami Ustronie Morskiej i Dobre trwają roboty drogowe. Obowiązuje zwężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. A pogoda będzie sprzyjać, na termometrach 22 stopnie i słoneczna aura.
4: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
6: Zbliża się 9. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 20-latek z Wielkopolski może dziś trafić do aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa ojca oraz próby zabicia policjanta. Do tragedii doszło w Trzciance. Ze szczegółami Natalia Krystek.
16: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu. Przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźby śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
6: A właśnie teraz rusza posiedzenie aresztowe. Sprawcy grozi dożywocie. 5 osób nie żyje, a 6 zostało rannych. To po ukraińskich atakach na Rosję. Celem były m.in. magazyny firmy Wildberries, budynek mieszkalny i hala produkcyjna. Według mediów to kolejny etap ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu. W nocy Rosjanie uderzyli też w ukraińskie Sumy. Tam zginęła jedna osoba. 12 milionów chętnych na bilety olimpijskie w Los Angeles. Tyle osób zarejestrowało się już, by kupić wejściówki na igrzyska w 2028 roku. Organizatorzy mówią o rekordowym zainteresowaniu, a zgłoszenia napłynęły ze wszystkich stanów USA i 200 krajów świata.
3: Wiktor w Radiu SK.
0: Dzień dobry. My to wraz przed mikrofonami Radia SK we wtorek, 4 sierpnia. Mamy nadzieję, że u was wszystko w jak najlepszym porządku.
1: No, myślę, że w porządku to jest u Wiktora, który jeszcze dzisiaj jest na urlopie, ale nie martw się, jutro wraca, przytulicie się.
0: Jutro jesteśmy w komplecie. W komplecie również, czyż do kompletu, mamy dla was porcję hitów na czasie.
1: Ja nie widzę tak, z tak daleka, musisz powiedzieć, co tam jest.
0: To tabletka. Może tutaj dobrze. Na czasie, Radio SK. Letka.

0: poznałaś?
1: To Zuzia była.
2: Ona śpiewała, że skleja kropelką. Ja też Poznań kiedyś przed chwilą sklejałam kropelką w naszym dziale technicznym. Maciek, jesteś
1: proszę,
2: najlepszy, dziękuję.
1: Proszę, jak nówka rzeczywiście, jaka ma.
2: No, oni są najlepsi.
1: I takim palcem między innymi, no, bez kropelki, czy też z kropelką, czy też bez klejem, czy bez klejem, można się ładnie zgłosić do naszej akcji pod tytułem, chociaż nie, może tak... Nie będziemy wszystkiego zdradzać, ale jutro od rana w naszym spotkaniu porannym będziecie mogli zgarnąć wejściówki na Siget Festival w tym roku.
2: No, nawet powiem ci, że nie tylko i wyłącznie wejściówki, bo i przestrzeń na polu namiotowym, i jeszcze hajsiwo się tam znajdzie. No.
1: A kto będzie w tym roku?
2: Słuchaj, Florence and the Machine, między innymi, Luis Capaldi, Sombr, 21 Pilots i Zara Larsson. Ona, jak robi koncerty, zawsze bierze na scenę jakiegoś fana, z którym śpiewa. No, powiem ci, że robi taki ogień, że heja.
1: Dołączajcie do tej wyjątkowej sytuacji, na którą was zabieramy, polecamy jutro rano w naszym spotkaniu wejściówki do wzięcia.
2: A nie powiedziałeś najważniejszej rzeczy, że Siget Festival ma miejsce w Budapeszcie.
1: No to niedaleko przecież, prawda?
2: No, a Budapeszt fajne miasto.
1: Piękne, cudowne.
2: A jakie żarcie.
1: Kama tam kiedyś mieszkała i bardzo mocno poleca.
2: Przystojni Węgrzy, ładne Węgierki.
1: Trzeba lecieć, trzeba poczuć, zgarnąć wejściówkę od nas, no i być blisko radia. Mamy dla was tego naprawdę dużo.
3: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

0: 9:30.
1: Zaczynają się SC.
0: Na antenie Radia SK wszystko się zgadza. Za chwilę pojawi się na antenie Radia SK facet, którego więcej do nas nie zaprosimy.
2: Dlaczego?
0: No jak to dlaczego? Widziałeś, co się działo przed wejściem do radia? Korki były. Fanów było, no, kilkaset osób pojawiło się u nas. Ciężko było wyjść, ciężko było wejść. To wszystko przez niego, czyli przez Oskara Cymsa. Więcej, panie Oskarze, nie zapraszamy.
2: Mamy takich artystów, których wyjątkowo kochamy. Mam nadzieję, że jednak ze wzajemnością i Oskar do nich zdecydowanie należy. No najlepsza mordka na świecie. Tyle wam możemy powiedzieć. Był z nami na odwoływaniu zimy i była to zdecydowanie niezapomniana edycja. Chociaż Jankes niewiele pamięta.
0: Nie, ja pamiętam. Wyspy Zielonego Przylądka wtedy zmieniły nazwę na Wyspy Zielonego Cymsa.
2: No właśnie. I tym oto sposobem. Oskar Cyms w zeszłym tygodniu pojawił się u nas w radiu. Faktycznie tłumy fanów i fanek pojawiły się. Nawet pieniądze sypali. Takie oskarowe, takie małe, cymsowe.
0: To prawda. Było dosłownie wszystko. Oskar jest fantastyczny, ale powtarzamy, no więcej nie będziemy zapraszać, no bo nie.
2: No proszę cię. Ja go lubię.
0: Tak?
2: Młody, przystojny, mam nadzieję, że niebawem bogaty. Oskar Cyms bez końca.

0: Zegarach cały czas jesteśmy razem z wami do 10. Jankę Skama i Wiktor na urlopie. Hej! Natomiast jest i afera w internecie. Tak, to my Polacy kochamy afery. Rząd w ostatniej chwili wycofał się z pomysłu darmowej kranówki w restauracjach. Pamiętasz, miało być tak, że od niedawna, jak będziesz szedł do restauracji, to będziesz mógł powiedzieć: dzień dobry, chciałbym zamówić danie i do tego darmową kranówkę. No i okazuje się, że nie będzie tak dobrze, internauci są oburzeni.
1: Nie będzie tak naprawdę?
0: Nie będzie.
1: Jak to nie będzie? Jak to?
0: Ja wiem, szczególnie w poniedziałek, po weekendzie, taka jedna szklaneczka na głowę by się przydała. Jedna.
2: Reklama.
3: Widziałeś go?
4: Mm-hmm, jest boski.
3: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
4: Pewnie, może nawet go pocałuję.
5: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
6: Panie kierowniku, dostawa przyjechała!
7: Oj, Skłoda.
8: Nie Skłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
7: W Szkiełku?
8: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
9: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
10: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Głasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
11: Szukasz jeszcze więcej

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolinacharlotte.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
2: Do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak. Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
4: I po reklamie.

0: generalnie uczucie zaćmienia umysłu jest nam znane, prawda?
1: Nie, a co?
0: Za momencik będzie o zaćmieniu, nie umysłu, tylko o zaćmieniu słońca, które już niebawem, bo 12 sierpnia pojawi się w Europie. W Polsce, żeby było takie całkowite, to trzeba czekać do 2130?
1: To poczekamy, spokojnie. Na pewno szybciej po drodze nasze poranne spotkanie, które już jutro punktualnie o godzinie 6. Proszę się ładnie stawić, my tak będziemy.
2: Kama.
3: I Wiktor.
2: W Radiu SK.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
9: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
15: Pogoda zdecydowanie zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Na termometrach 24 stopnie, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy nawet 27 kresek. Kierowcom w Koszalinie przypominamy, drogowcy pracują dziś na ulicach Lubiatowskiej i Przemysłowej. W tych miejscach mogą wystąpić chwilowe utrudnienia.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
16: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 4 osoby zginęły na okupowanym Krymie. Rosyjski żołnierz miał zastrzelić kolegę ze służby i 3 cywilów w okolicach Sewastopola. Więcej o tym reporter Eski Mateusz Chłystun.
17: Mężczyzna według informacji potwierdzonych przez krymskie władze okupacyjne otworzył ogień do grupy ludzi. Najpierw skierował lufę na swoich kolegów, a potem na przebywających w pobliżu cywilów. Sprawca został krótko potem zatrzymany. Do tej zbrodni doszło we wsi Chmielnicki, niedaleko Sewastopola na Krymie. Na razie nie wiadomo, co było motywem takiego zachowania sprawcy.
16: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Jedna osoba została ranna. Do zdarzenia doszło w gminie Brzeziny. Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne. Już 12 sierpnia zobaczymy zaćmienie słońca. Całkowite między innymi w Hiszpanii. W Polsce tylko częściowe. A na pełne zaćmienie w naszym kraju musimy poczekać do 2130 roku.
0: bardzo masz optymistyczne te prognozy, że my doczekamy do tego 2130 roku na pełne zaćmienie słońca. Ja życzę, żebyście jak najszybciej doczekali dzisiaj końca pracy, bo mam wrażenie, że to jest najbliżej na horyzoncie. Minuta po 10:00. Meduza, Bad Memories, to już teraz będzie też DJ Godia, Jason Derulo i Michiko. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: do DJ Gosia. Jason Derulo, Michiko w Radiu SK, 15 minut po godzinie 10. Skąd pies wie z dokładnością, praktycznie co do minuty, o której wrócisz do domu i dlaczego reaguje na ten powrót zawsze tak samo? W ogóle okazuje się, że psy mają zegarki, choć ich nie noszą i prawdopodobnie dotyczy to samo naszych innych ulubionych zwierząt domowych, czyli kotów. Naukowcy stwierdzili, że psy doskonale wyczuwają, co się za chwilę wydarzy, jeżeli oczywiście wprowadzamy w nasze życie rytuały, ponieważ mają tak zwany zegar zapachowy. Oznacza to, że nasz zapach człowieka ulatnia się z czasem od momentu wyjścia do momentu powrotu do domu. Im mniej ten zapach wyczuwalny, tym pies wie, że więcej czasu już minęło i tym też wie, że większe prawdopodobieństwo, że za chwilę pojawimy się znowu. No i wniosek z tego taki, że człowiekowi można powiedzieć jeszcze 5 minut, a to będzie oznaczało 20, a psa tak łatwo chyba nie oszukamy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
7: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
8: Jasno, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
7: To dlatego wszyscy tam kupują.
8: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
7: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszam na Dni Białogardu. Przed nami 2 dni pełne muzyki i wspólnego świętowania. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Gromi, Denzel, Nocny Kochanek, Francesco Napoli i Chadomen. Czekają na was strefa dziecięca, strefa gastronomiczna, oczywiście urodzinowy tort oraz wesołe miasteczko. Inne atrakcje dla całych rodzin. Zarezerwujcie czas i świętujcie z nami 7-8 sierpnia Plac Wyspiańskiego w Białogardzie. Zapraszam serdecznie, Emilia Bury, burmistrz Białogardu.
11: I po reklamie.

0: Nie pytam nawet, czy wierzycie w horoskopy, bo ten, który wam przeczytam, na pewno uwiarygodni całe istnienie takich pozycji, na przykład w gazecie, czy też w internecie. Shakira, Wise of Jean, Hips Don't Lie w Radiu SK, ale wybrałam spośród 12 horoskopów na dziś dla 12 znaków jeden, który jest, uważam, najlepszym horoskopem. Nie będę mówiła, którego znaku on dotyczy, więc umawiamy się, że on będzie dotyczył absolutnie wszystkich znaków zodiaku, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy bykami. Domowej sielance nie będzie końca, a ty wpadniesz na pomysł, jak jeszcze poprawić ten doskonały stan rzeczy, mówi horoskop. Drodzy panowie, strzeżcie się, chyba jakaś szafka będzie do naprawienia albo przedpokój do odmalowania w związku z tym dobrym pomysłem.
1: Radio SK. Reklama.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
4: Prime MMA Summer Festival w Koszalinie, 7-8 sierpnia. Dwa dni freakowych emocji, Tańcula, Scarface, Muran, koncerty, bitwy raperów i inne atrakcje. Bilety na eventim.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie. Brawo.

0: My body isn't ready. Sombr tuż przed 11 w Radiu SK. Po 11 kawa, zapraszam, przerwa, zapraszam, hity westy. Zapraszam.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ile czasu można siedzieć pod prysznicem?
13: Od kiedy mamy kabinę Radaway, każdy prysznic to relaks i odprężenie.
12: Kabiny prysznicowe Radaway. Wygoda, styl i jakość na lata. Zobacz ekspozycję, porównaj rozwiązania, zaprojektuj łazienkę z ekspertami. Install Glazur. Słoneczna 4 w Trzebiatowie.
13: Adres dobrej łazienki.
14: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: Szeroki wybór, pełny smak?
17: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
20: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
25: Zaglądamy na Kołobrzyskie ulice, gęsto na Portowej, Zdrojowej, Zwycięzców i Myśliwskiej. Postoicie też na Rondzie Solankowym, tam najwięcej aut na Grzybowskiej i Toruńskiej. A jeżeli chodzi o pogodę, na termometrach 24 stopnie, a synoptycy zapowiadają przelotny deszcz.
24: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
26: Eska. Eska.
25: Lubicie, kiedy dużo się dzieje? Z Radiem SK nie zabraknie Wam pomysłów na wakacyjny wieczór, to jest SK Summer City, a najbliższy weekend upłynie pod znakiem wielkich emocji w koszalińskim amfiteatrze. startuje Prime MMA Summer Fest. Po raz pierwszy w dwudniowej formule. W piątek na scenie pojawi się m.in. Popek Monster, który rozgrzeje publiczność przed sportowymi emocjami. Ateny odejdą w sobotę. Wtedy rozpocznie się gala Prime MMA. W walce wieczoru zobaczymy starcie Arkadiusza Tańculi z Pawłem Scarface Bombą. A jeżeli chcecie przeżyć to na żywo, mamy dla Was podwójne bilety. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, kiedy odbyła się pierwsza gala Prime MMA. Odpowiedzi wysyłajcie na koszalin@sk.pl i być może to właśnie Wy będziecie kibicować z trybun. Z kolei 27 sierpnia warto wybrać się do Kołobrzegu, bo tam wystąpi kabaret Moralnego Niepokoju z najnowszym programem Normalne to nie.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Minęła 11. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Trwa obława na kierowcę, który potrącił policjantkę i uciekł. Do zdarzenia doszło wczoraj w Kochowie, w powiecie słupeckim. Funkcjonariuszka próbowała zatrzymać auto do kontroli.
2: Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku.
1: Wyjaśniała Katarzyna Dąbrowska z policji w Słupce. To największy pożar w historii Hiszpanii. Ogień strawił już ponad 32 tysiące hektarów w regionie Castilla-La Mancha. Strażacy, w tym polscy ratownicy, mają sytuację pod kontrolą, ale walkę utrudniają upały sięgające 40 stopni. Rekordowy lipiec dla lotniska w Krakowie. Kraków Airport obsłużył ponad 1 450 000 pasażerów. To o 14% więcej niż rok temu. A 27 lipca padł także rekord dzienny. Tego dnia z lotniska skorzystało ponad 51 000 osób.
3: Trochę mnie to nie dziwi, patrząc na ceny nad polskim morzem, że wypływacie gdzieś za granicę. Kto na urlopie? Temu życzymy najlepszej pogody i szybkiego powrotu do pracy, bo pewnie za wami tęskni bardzo szef, zwłaszcza. Minuta po 11, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: dobrej wiadomości. Powiedz mi, w jakim miejscu jest twój związek. Ja powiem, że jest 15 minut po 11. Sean Paul, Give It To Me zagrał dla nas w Radiu SK i już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi oczywiście o sprawdzenie, czy nasza relacja toczy się tak, jak toczyć się powinna, dlatego że nasza druga połówka będzie według ładaczy reagowała na 4 możliwe sposoby na podzielenie się z nią dobrą informacją. Najbardziej wskazany jest sposób aktywny i konstruktywny. Czyli mówimy na głos, przychodząc do domu: wiesz, dzisiaj mój szef mnie pochwalił. Trzymam kciuki, aby się tak wydarzyło i żebyście mogli się taką informacją podzielić. Na co? W idealnym świecie druga połówka aktywnie i konstruktywnie odpowiada: super, i co takiego ci powiedział? I zaczyna toczyć się rozmowa. Jeżeli zignoruje to, co powiedzieliśmy, albo zareaguje czymś na zasadzie: mnie też pochwalił, jakoś się nie chwalę, to może to nie jest od razu znak, że czas się rozstać, ale może to jest znak, żeby zacząć nad taką relacją pracować. Tutaj wspomniałabym też o tym, że warto dobrze dobrać te dobre informacje, bo wyobrażam sobie sytuację, gdybym po wejściu do domu powiedziała, że ale dzisiaj kupiłam super rzecz, sukienkę za jedyne 800 zł, mając na myśli, że to była przecena z 1200, to mogłabym się nie doczekać aktywnej i konstruktywnej reakcji. Radio
1: SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
11: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
17: I po reklamie.

0: ósmym tropem, ale nie na zawsze, a nigdy. Jedna rzecz, której nigdy już nie chcielibyście robić w życiu. I gdybyście mogli, to byście tak po prostu na pstryknięcie palca się jej pozbyli. Nagrajcie głosówkę na SKW Messenger. Chętnie się dowiem, z czego byście zrezygnowali, jeżeli chodzi o robienie tej rzeczy do końca życia, a właściwie nie robienie. Zalia, Tylko mnie kochaj, zagrała w Radiu SK. Mnóstwo mam takich rzeczy. Całą listę mam taką. Wyrzucanie śmieci. Segregacja śmieci też nie jest moją ulubioną czynnością. Już najmniej moją ulubioną czynnością jest składanie prania i wkładanie go do szafy. Więc gdyby to mogło robić się samo, to chętnie bym przyjęła. Robi się samo. Po prostu zostawia się te rzeczy na suszarce i one tak sukcesywnie znikają w momencie, kiedy się je ubiera.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
3: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
4: Magia opanowuje Big Koszalin! W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
5: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
6: Zapraszam na Dni Białogardu. Przed nami 2 dni pełne muzyki i wspólnego świętowania. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Gromi, Denzel, Nocny Kochanek, Francesco Napoli i Chadomen. Czekają na Was strefa dziecięca, strefa gastronomiczna, oczywiście urodzinowy tort oraz wesołe miasteczko. Inne atrakcje dla całych rodzin. Zarezerwujcie czas i świętujcie z nami 7-8 sierpnia Plac Wyspiańskiego w Białogardzie. Zapraszam serdecznie, Emilia Bury, burmistrz Białogardu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Łajcior. To coś w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Jeżeli z tego czegoś, jednego, moglibyście zrezygnować i nie robić już tej rzeczy do końca życia, to co to by było, grzechu?
1: Nie będę pewnie zbyt oryginalny, ale ja bym bardzo chętnie zrezygnował z pracy. Niech pieniążki same się zarabiają.
0: No fajnie by było, gdyby pieniążki się same zarabiały. Ktoś odkrył na tę metodę, to zapraszam, podzielcie się, podamy dalej w świat. Po 12 w Radiu SK kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Widziałeś go? Jest boski.
7: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
6: Pewnie, może nawet go pocałuję.
8: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
9: Panie kierowniku, dostawa przyjechała!
10: Oj, Szkłoda.
11: Nie Szkłoda, tylko szkło, panie Henryku. A szkło to mówiłem, żeby zamawiać w Szkiełku.
10: W Szkiełku?
11: Tak jest, panie Heniu, w Szkiełku. Jest solidnie, terminowo i bez Szkłody.
12: Szkiełko oferuje szkło, lustra, oprawę obrazów, fazowanie, krawędziowanie szkła oraz frezowanie, grawerowanie w szkle. Zakład Szklarski Szkiełko. Koszalin, ulica Młyńska 76. www.szkiełko.com.
13: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
22: Uwaga, kierowcy na S6. Między węzłami Ustroniu Morskiej i Dobre trwają roboty drogowe. Obowiązuje zwężenie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 80. A jeżeli chodzi o pogodę, mamy już 26 stopni, ale niestety synoptycy przewidują, że w ciągu dnia może pojawić się przelotny deszcz.
21: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
23: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 11-latek nie żyje, kierowca usłyszy dziś zarzuty. Są nowe ustalenia po tragedii pod Łowiczem. Chłopiec na hulajnodze elektrycznej wjechał wczoraj pod kombajn w miejscowości Sypień. Dziecka nie udało się uratować, śledczy przyznają. Kierujący tym pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek.
24: Nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
23: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kierowcy kombajnu będzie groziło 8 lat więzienia. Nie wybuch w centrum centrum Warszawy w Alei Solidarności podczas modernizacji torowiska wykopano bombę, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Droga została zamknięta w obu kierunkach między Jana Pawła a Placem Bankowym. Na miejsce jadą saperzy. Władze Maroka twierdzą, że jeszcze w lipcu ostrzegały Hiszpanię przed ryzykiem masowego napływu migrantów do Ceuty. Według Rabatu Madryt dostał wyraźne sygnały kilka dni przed wtargnięciem do eksklawy około 60 tysięcy osób. Na dziś zwołano nadzwyczajne spotkanie przez wideołącza unijnych ministrów.
0: Minuta po godzinie 12. To znaczy, że jesteście w połowie, mam nadzieję, pracy albo tego dnia, albo może nawet w połowie swoich obowiązków. Dawid Podsiadło, sezon Alex Warren i Rihanna. To jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Алекс Уоррен. Passenger. Загрев на антені Радіо СК 14 минут, а почти зараз 15. По 12, як вім, що кожна минута о тій годині ще лічи. Гдибіще могли виключити одну річ зі своєго життя, не робіть її вже ніколи більше, це би то було, Зуза?
1: Міла щось виключити зі своєго життя, то, напевно, був би то стрес і приймування ще чимось аж за дуже.
0: Файне би було, я бим ще виключила тих всіх людей, які в таких ситуаціях мовляють нам, але не денервуй ще, не ма сенсу ще тим приймувати. Świetnie działa.
2: Tylko efekt jest odwrotny do zamierzonego. Radio
3: SK. Reklama.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
7: Prime MMA Summer Festival w Koszalinie, 7-8 sierpnia. Dwa dni freakowych emocji, Timesula, Scarface, Muran, koncerty, bitwy raperów i inne atrakcje. Bilety na eventim.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: I po reklamie.

0: 27 minut do 13. Breakfast. Somebody's watching me w Radiu SK. Plany jakieś macie na ten weekend, który może być weekendem przedłużonym, bo chętnie wam dowieziemy kampera. SK dowozi kampera już w czwartek. Dostajecie kampera od nas zatankowanego, zaprowiantowanego nawet do poniedziałku. Jedziecie dokąd chcecie na terenie Polski, zabieracie kogo chcecie, tylko wcześniej się zgłoście. Aplikacja Radia SK, tam czekamy, bo kamper też już czeka, żeby podjechać do kogoś z was. Daria Zawiałów, Dziwna, to już teraz w Radiu SK.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: I po reklamie.

Actually Born, Whatever Turns You On w Radiu SK. 6 minut do 13. Oby wam praca dzisiaj lekką była. I oby o 13 nie było spotkania, które mogłoby być meglem. Za to trzymam kciuki, ale będę też dobrze grać po 13 wesce.

0: Reklama.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Hej, co u Ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
2: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi Kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
9: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
14: Yes, of course.

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
3: Drogowcy w Koszalinie łatają dziś ubytki w jezdni na ulicach Lubiatowskiej i Przemysłowej, dlatego zdejmijcie tam nogę z gazu, mogą pojawić się chwilowe utrudnienia. Jeżeli chodzi o pogodę, mamy 26 stopni, a synoptycy ostrzegają, że w ciągu dnia możliwy jest przelotny deszcz.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
4: Dużo śmiechu, ale też dużo koncertów i wielu innych propozycji. To wszystko mamy dla Was w SK Summer City. Jak zawsze w wakacje przybywamy z najfajniejszymi propozycjami. Mati Fuczyło to ja, a zaczynamy od opcji stand-upowej. Ona już niedługo w Warszawie. Przed nami Warsaw Stand-Up Festival. To 16 września w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. A na scenie czołówka polskich komików to m.in. Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wielka Walaszczyk czy Adam Van Bendler. To nie wszystko. Jest też Sunlight Music Festival. To w żywcu 29 sierpnia i to jest opcja dla fanów elektronicznych brzmień. Jeżeli Wam jednak bliżej jest do śmiechu, choć nie stand-upowego, a kabaretowego, to przed nami też Polska Noc Kabaretowa. To Opole, Płock, Włocławek czy Kalisz. Dobrej zabawy!
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Ułaskawienie Starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii, Piotra Staruchowicza.
7: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
6: Mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie, a wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii. Tragiczny pożar w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Zginęła jedna osoba.
8: Przypadkowe osoby podjęły próbę gaszenia przy pomocy wody z węża ogrodowego. Niestety działania nie były na tyle skuteczne, żeby ugasić ten pożar.
6: Relacjonuje Tomasz Patryas ze straży. Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Każdy może pomóc. Ruszył plebiscyt na imiona dla trzech młodych żubrów. Chodzi o samiczkę i dwóch samców. To nowi mieszkańcy zagrody w Gołuchowie. Ich imiona muszą zaczynać się od liter PO.
9: I 13, a nawet 38 sekund po 13. Dobra pora na przerwę, na obiad albo, no, albo na pracę, jeżeli jeszcze się nią nie zajęliście. Ewentualnie, jeśli ktoś na urlopie, to myślę, że drugi gofr mógłby wjechać. Robin Schulz, James Blunt, okej? Już teraz Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: przeżyjmy to jeszcze raz. Nie mówię o Topiki Becky G, którzy zagrali Sorry Papi na antenie Radia SK, ale o opałach, które wróciły do Polski i na razie chyba jeszcze nie odejdą, więc oczywiście wysyp artykułów o tym, co jeść w gorące dni i co pić. Pić to przede wszystkim wodę i to jest głównie polecane źródło nawodnienia. Jeżeli chodzi o jedzenie, to rezygnujemy z takiego tłustego jedzenia, więc jak grill, to na przykład bardziej eksperci mówią o rybach i o warzywach i generalnie dużo warzyw, owoców i sporo błonnika powinno się w takiej diecie znaleźć, żeby ona była lekka, sycąca, a jednocześnie, żeby trochę nas chroniła przed tymi negatywnymi skutkami upałów. Wśród owoców polecany jest arbuz i tu podzielę się własnym doświadczeniem. Radzę nie jeść jednak połówki arbuza w całości, bo potem człowiekowi rzeczywiście jest może chłodniej, ale dużo częściej musi wykonywać liczbę kroków do toalety.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo węgierski Sziget
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i ZOMB, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w dyskowej apce i
4: jedź na Sziget z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
10: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
9: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
10: Przykłady?
9: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
10: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
9: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
10: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Zapraszam na Dni Białogardu. Przed nami dwa dni pełne muzyki i wspólnego świętowania. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Gromi, Denzel, Nocny Kochanek, Francesco Napoli i Chadomen. Czekają na Was strefa dziecięca, strefa gastronomiczna, oczywiście urodzinowy tort oraz wesołe miasteczko. Inne atrakcje dla całych rodzin. Zarezerwujcie czas i świętujcie z nami 7-8 sierpnia Plac Wyspiańskiego w Białogardzie. Zapraszam serdecznie, Emilia Bury, burmistrz Białogardu.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
17: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
2: SK.

0: Agnieszka.
1: Eska Koszalin.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: pani rękę do hitów ma. Nazywa się Britney Spears, Give Me More w Radiu SK, 25 minut do 14. Dużo hitów będzie można usłyszeć już za tydzień na Węgrzech. Zabieramy was na Seeger Festival, a na tym festiwalu m.in. Zara Larsson, m.in. Song, m.in. 21 Pilots. No dużo się tam będzie działo. My też tam będziemy i wy też tam możecie być. Zgłaszajcie się już teraz, pobierajcie aplikację Radia SK, bo dzisiaj jeszcze ktoś dowie się, że dostaje podwójny bilet na Seeger Festival razem z dostępem do pola namiotowego i do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego. Jak dobrze zabrzmiało, to aplikacja Radia SK już powinna być na waszych telefonach, a tam też wasze zgłoszenie na ten wyjazd. Justin Bieber, Beauty and the Beach za chwilę u nas.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Seeger Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Seeger. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na seegerfestival.com. Poleca Radio SK.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
15: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
16: Yes, of

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Ale ładnie brzmi ten panek. Połączył się ze swoim kolegą z tego samego kraju, czyli Martinem Garrixem, to wyszło to. Repeated w Radiu SK. Nie, Martin Garrix nie jest z Wielkiej Brytanii, ale mógłby być, skoro nagrywa z Adam Sheeranem. 7 minut zostało do godziny 14 i mam nadzieję, że także dużo mniej pracy już na waszych biurkach, ewentualnie dużo więcej odpoczynku tam, gdzie jesteście teraz na wakacjach. Słyszymy się jutro, ale już teraz na luz będzie z wami wrzucał Rafał Adamczak, który ma też bardzo dobre hity i będzie nowy kawałek, który premierowo usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Chyba też kogoś wyślę na festiwal.
1: Reklama. W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj. Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
9: Zaglądamy na koło Brzeskiej ulicy. Większy ruch obserwujemy na Rondzie Solidarności, przede wszystkim na Myśliwskiej, ale na Koszalińskiej też jest sporo samochodów. Gęsto również na Zdrojowej, Portowej i Grzybowskiej. A jutro w Kołobrzegu do 25 stopni. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Możliwe są też burze.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
10: Eska. Eska.
9: Gdzie w ten weekend będzie najgłośniej? Odpowiedź jest prosta: w Kołobrzegu. To jest Eska Summer City, a już 7 sierpnia rusza Baltic Drive Festival. 3 dni pełne ryku silników, zapachu palonej gumy i koncertów największych gwiazd rap sceny. Na fanów motoryzacji czekają wyścigi na 1/4 mili, drift show, wyjątkowe samochody i mnóstwo pokazów, ale tych atrakcji będzie znacznie więcej. A kiedy zrobi się ciemno, scenę przejmą raperzy. Wystąpią m.in. Kizo, Young Iggy, Sentino, OSTR, Major SPZ czy Malik Montana. Na miejscu będzie oczywiście też ekipa Radia SK. W naszej pomarańczowej strefie będziecie mogli złapać chwilę oddechu i zgarnąć kultowe radiowe gadżety. Naszej ekipy nie zabraknie także w ten piątek na plaży w Mielnie. Przy wyjściu od pomnika Morsa zagra legendarny duet Calvi i Remi. No kto z Was nie bujał się do Explosion? Coś mi się wydaje, że nie ma takiej osoby. Dlatego wpadajcie i bawcie się razem z nami.
10: Eska. Eska. Eska. Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. 3-miesięczny areszt dla 18-letniego Ukraińca. Chodzi o nożownika, który w sobotni wieczór ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu.
12: Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa.
11: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury rejonowej Wrocław-Fabryczna. Obrona podkreśla, że decyzja będzie zaskarżona. Stan zdrowia kobiety poprawił się, wczoraj opuściła szpital. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczają pracę. To przez niski stan Wisły. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. A dziś w kraju grubo powyżej 30. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego i najwyższego, trzeciego stopnia przed upałami.
13: Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatura maksymalna do około 37 stopni.
11: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Wracają też nawałnice. Tych można spodziewać się na zachodzie kraju i w Tatrach. Gorąco w Polsce, ale nie tylko. Noc z poniedziałku na wtorek była najcieplejsza w historii pomiarów na Słowacji. W rejonie Zachoria przy granicy z Czechami termometry pokazywały 27,5 stopnia.
2: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
14: Radiu SK.
15: Zazwyczaj to wrzuć na los to jest przypisane do pory dnia, kiedy w większości kończymy pracę i wracamy do domu, ale w wakacje? Latem? Tak sobie myślę, to może być do całego dnia przyporządkowane, bo przecież kiedy nie luzować, jak właśnie o wakacyjnej porze, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie na otwarcie Temper City.

0: Nie wiem dlaczego, ale zawsze kiedy słyszę ten numer, to on mi się z podskokami kojarzy, więc jak wam się skakać zachciało przy Black Eyed Peas, proszę bardzo, można było. Let's Get It Started to jest numer, który poprawia nastrój zdecydowanie, ale jednocześnie u niektórych budzi wspomnienia. Myślę o tych, którzy byli z nami na Warsaw Music Festivalu w tym roku, bo tam Black Eyed Peas z nami byli. My byliśmy z wami na tym wydarzeniu. Wy, mam nadzieję też, niektórzy z was przynajmniej bawiliście się świetnie, ale to już są tylko wspomnienia, było, minęło, wakacje trwają, kolejne festiwale, kolejne wydarzenia przed nami, no i tak przenosimy się na Węgry, do Budapesztu, Sziget Festival, już niebawem, od 11 do 15 sierpnia tam będziemy my, będziecie wy, my dla was mamy podwójne karnety na Sziget Festival, do tego jeszcze na pewno miejsce na polu kempingowym, polu namiotowym, do tego jeszcze dajemy 2000 zł kieszonkowego. To jest dobra opcja, prawda? Więc korzystajcie śmiało, zgłaszajcie się w naszej eskowej apce. Jeżeli chodzi o najlepsze hity na czasie na lato, to za chwileczkę 4 pory roku Wiktor Waligura i Dry School, będzie Sabrina Carpenter, będzie Kygo, ale będzie i coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się wesprzeć. Więc taki plan jest ode mnie. A jeżeli chodzi o was, to ja was pytam, co w ogóle u was słychać w ten wtorek? Jak wam się ten dzień kręci? Co was dzisiaj rozśmieszyło? Ewentualnie, co was może zasmuciło i potrzebna jest jakaś misja ratunkowa? 664-402-302 tu SMS-y, ewentualnie głosówki, ale to wiecie, że na eskowym messengerze, prawda? Radio
1: SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Widziałeś go?
10: Jest boski.
11: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
10: Pewnie, może nawet go pocałuję.
12: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
13: I po reklamie.

0: Na rowerze w takim tempie to może jeszcze dałbym radę pedałować, ale w kajaku tak szybko wiosłować w życiu! Nie mówcie, żeby to byście potrafili. Kygo i Karit, Griffin jeszcze w dodatku. Save My Love w Radiu SK już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A ta nowość, którą mam teraz zagram, to jest dzieło małżeńskie, bo stoją za nim Benny Blanco i Selena Gomez, a to małżeństwo przecież, ale do kompletu sobie jeszcze wzięli Becky G i przedstawią nam numer, który nazywa się Teolvido. Lala ma w podtytule, a jak ma Lala w podtytule, to coś mi się wydaje, mój nos muzyczny mi podpowiada, że to będzie hit, a kawałek jest zapowiedzią nowego albumu Bennego Blanco, zatytułowanego Hermoso. I to jest taki projekt, w którym Benny oddaje hołd muzyce latynoskiej. No to czekamy, czekamy. A co mamy teraz jako przesmak? Bardzo proszę, posłuchajmy. Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G.

0: A może Katy Perry w tym numerze takie ukryte przesłanie wysyła do tych, którzy siedzą w pracy? E.T. kiedyś będziesz miał urlop. No nie wiem, to pewnie daleko idąca nadinterpretacja z mojej strony, ale tego się trzymajmy. Trzymajmy się każdej dobrej myśli, jeżeli rzeczywiście utknęliście w robocie i wam się wydaje, że pewnie na dobre w tej robocie utknęliście. Katy Perry za nami, to jest SK, takie mamy dla was hity na czasie na lato. I wpadła głosówka od Pauliny, którą już teraz witamy w Radiu SK.
1: Właśnie sprawdziłam pogodę od 15 sierpnia i ma lać deszcz, a wtedy wzięłam sobie wolne w pracy. Czy możecie coś z tym zrobić?
0: No, oczywiście, że możemy. Możemy tutaj służyć tak zwaną złotą radą. Paulina, zawsze możesz zmienić datę wolnego.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ile czasu można siedzieć pod prysznicem?
5: Od kiedy mamy kabinę Radaway, każdy prysznic to relaks i odprężenie.
4: Kabiny prysznicowe Radaway. Wygoda, styl i jakość na lata. Zobacz ekspozycję, porównaj rozwiązania, zaprojektuj łazienkę z ekspertami. Install Glazur. Słoneczna 4 w Trzebiatowie.
5: Adres dobrej łazienki.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Prime MMA Summer Festival w Koszalinie. 7-8 sierpnia. Dwa dni freakowych emocji. Tańcula, Scarface, Muran. Koncerty, bitwy raperów i inne atrakcje. Bilety na eventim.pl.
8: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
11: I po reklamie.

0: SK.
1: Na czasie, radio SK. Dites-moi d'où il vient, enfant.

0: Ring My Bell to jest H, R&B. Tak nazywa się ten numer w skrócie. To jest SK. To są hity na czasie, na lato, a za 4,5 minuty będzie godzina 15. I teraz tak, pewnie o 15 część z was skończy pracę i będzie uff, jak dobrze. A my dla was będziemy mieć najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Magia opanowuje Big Koszalin. Soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
9: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
17: Zaglądamy na ulicę Koszalina. Większy ruch na skrzyżowaniu Traugutta 4 marca i Zwycięstwa. Spora aut też w rejonie Ronda Solidarności, przede wszystkim na Połczyńskiej. A jeśli chodzi o pogodę, jutro zobaczymy do 28 stopni, ale uwaga, synoptycy zapowiadają burze i przelotne opady deszczu.
16: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Nasze myśliwce znów w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj informował o podobnym zdarzeniu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej?
19: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ju-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
18: Założenie partii do połowy października to cel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier przekazał, że w rocznicę ostatnich wyborów parlamentarnych chce zorganizować wielką konwencję programową. Rozwój Plus buduje teraz struktury w regionach, mówi poseł Szymon Szymkowski-Belsenk.
20: Kilkaset osób głosiły się w Wielkopolsce. Weryfikujemy te osoby. Zainteresowanie jest bardzo duże.
18: A jak dodaje, zainteresowani dołączeniem do stowarzyszenia są także posłowie innych ugrupowań. Miniony lipiec we Francji najgorętszy od ponad 100 lat, jak podaje Meteo France, było upalnie, bardzo słonecznie, a w niektórych regionach w ogóle nie padało. Średnia temperatura wyniosła 24,9 stopnia Celsjusza.

Nawet się nie obejrzeliśmy, a już wskakujemy w kolejną godzinę wakacyjnych, letnich i muzycznych przyjemności, bo na lato hity na czasie w Radiu SK dla was, bo bardzo proszę. Andy Dust i Harris Zakaria, tak rozpoczynamy, później Taylor Swift, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Czasami wracając z pracy, albo nawet z jakiejś wakacyjnej podróży, możemy być tak zmęczeni, że na pytanie kogoś, no opowiadaj, jak było, jak ci minął dzień, jak ci minęła podróż, jesteśmy w stanie powiedzieć tylko coś tam mruknąć pod nosem i zakończyć to tym itp. itd. Zupełnie tak, jak przed momentem śpiewała Sanach w Esce, bo na lato mamy dla was takie właśnie najlepsze hity na czasie. Jeżeli chodzi o spotkania z Sanach, to już za 10 dni. 14 sierpnia artystka pojawi się w Krakowie w ramach trasy Sanach na stadionach i finał tej trasy we wrześniu, 4 września dokładnie w Warszawie na PGE Narodowym. Tak to wygląda. Ale wracając do pracy i tak zwanego zmęczenia, wiadomo, że każda praca na swój sposób męczy, w inny sposób, ale możemy czuć się potem totalnie wypompowani i tacy zmęczeni i potrzebujemy regeneracji. A ja chciałem zapytać tych, którzy na traktorach, kombajnach żniwa ogarniają. Jak tam u was? Na jakim etapie? Już po żniwach? W trakcie? Czy może wydarzyło się coś, co wam te żniwa trochę wydłużyło? Dajcie znak i znać jakoś tam z tych waszych traktorów, pojazdów różnych, wymyślnych. Słuchacie, Ski? Lepiej się z nami pracuje? Shakira i Burna Boy i Daj muzycznie i już za chwilę dla wszystkich, którzy na traktorach i kombajnach. A co tam? 19 po trzeciej.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Płynu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Zapraszam na Dni Białogardu. Przed nami dwa dni pełne muzyki i wspólnego świętowania. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Gromi, Denzel, Nocny Kochanek, Francesco Napoli i Chadomen. Czekają na was strefa dziecięca, strefa gastronomiczna, oczywiście urodzinowy tort oraz wesołe miasteczko. Inne atrakcje dla całych rodzin. Zarezerwujcie czas i świętujcie z nami 7-8 sierpnia Plac Wyspiańskiego w Białogardzie. Zapraszam serdecznie, Emilia Bury, burmistrz Białogardu.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
11: Yes, of course.

0: Nelly Furtado, State Right, numer, który mimo upływu czasu niezmiennie nas czaruje. Zresztą podobnie jak sama Nelly Furtado. To jest SK na lato, hity na czasie, tak wam właśnie gramy. 23 minuty i będzie godzina 16. Zapytałem was, jak tam żniwa, jak tam sytuacja na traktorach i wpadła głosówka od Martyny.
1: Hejka Radio SK, oczywiście, że żniwujemy. Klima w traktorku, także 36,7 stopni na mnie straszne. Radyjko słuchamy, zboże pięknie sypie. I pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiam mojego kochanego męża Krystiana, który siedzi koło mnie.
0: Słyszeliście to? Klima w traktorku. A kiedyś to było tak, że traktory były bez kabiny, klima była non-stop, oczywiście. Oczywiście zupełnie inna. To ja może do tego żniwowania dla Martyny koszulkę eskową dorzucę w prezencie z takim charakterystycznym eskowym napisem cześć na piersi. No to Martyna, koszulka już jest, czy będzie wykorzystana na żniwach, po żniwach, to już wszystko jedno.
2: Promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
17: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
18: To Lego Pikachu!
17: Nie.
18: Ha? Jak to?
17: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem. I po reklamie.

0: takie zmysłowe klimaty w Radiu SK, bo to jest lato, bo to są wakacje, to są hity na czasie. DJ Godzia i Jason Derulo, Michiko. Michiko, czyli mój chłopak, mój chłopiec, a jeżeli, drogie dziewczyny, wasz Chico wam dzisiaj jakimiś bzurami głowę zawraca, trochę niepotrzebnie psuje może nastrój, bo są i takie dni, to znajdźcie mu jakąś robotę. Wiadomo, że facet bez zajęcia to... Teraz staję trochę po stronie dziewczyn, może nawet trochę świadomie, ale może niech tą robotą będzie coś delikatnego, okej? Okay? To tak, żebyśmy trochę wypośrodkowali. Na przykład niech ten wasz chłopak, drogie dziewczyny, w naszej apce eskowej zgłosi się do akcji Eska dowozi kampera, bo my bardzo chętnie pod wasz dom w czwartek podstawimy wypucowanego, wysprzątanego, zatankowanego pod korek naszego eskowego kampera, tak żebyście sobie wyskoczyli gdzieś na przedłużony wakacyjny weekend. To co wy na to? Mam nadzieję, że to jest świetna propozycja i potem to już będą tylko uśmiechy, uśmiechy, uśmiechy. SK dowozi kampera, opcja jak najbardziej wakacyjnie aktualna, wy się do niej zgłaszacie w naszej eskowej apce.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Prime MMA Summer Festival w Koszalinie, 7-8 sierpnia. Dwa dni freakowych emocji, Timesula, Scarface, Muran, koncerty, bitwy raperów i inne atrakcje. Bilety na eventim.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
16: Uwaga kierowcy w Koszalinie, do 10 sierpnia utrudnienia czekają na was na ulicy Mariańskiej. Droga została tam czasowo zamknięta od strony ulicy Drzymały. Kolejne utrudnienia występują na ulicy Młyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Monte Cassino do Młyńskiej 76.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
17: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. 3-miesięczny areszt dla Michała H. z wielkopolskiej Trzcianki. 19-latek jest podejrzany o zabójstwo ojca i próbę zabójstwa policjanta podczas sobotniej interwencji.
18: Podejrzany przyznał się do zadania ciosów mieczem ojcu, nie przyznał się do próby zabójstwa policjanta.
17: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Biegli psychiatrzy ocenią, czy mężczyzna był poczytalny. Akcja saperów w Warszawie zakończona. Podczas przebudowy torowiska w Alei Solidarności znaleziono pocisk, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Michał Skolimowski.
0: Ewakuacja nie była konieczna, choć na miejsce na wszelki wypadek podstawiono specjalne autobusy. Wydano też zalecenia dla mieszkańców, żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na czas podnoszenia pocisku zablokowano też ruch. Tak było przez kilka godzin. Teraz wszystko już wróciło do normy.
17: A niewybuch został już wywieziony. To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci, tłumaczy prezes Wód Polskich. Choć stan większości rzek nie osiągnął jeszcze alarmująco niskich poziomów, niewykluczone, że tak się stanie.
14: Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek, choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają, takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
17: Mówił w rozmowie z Mateuszem Chłystunem prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, jak zawczasu zapobiegać ewentualnym brakom wody. O tym powiemy za godzinę, a więcej piszemy też na sk.pl.
19: Wrzuć na luz.
20: W Radiu SK.
21: Czyli możemy teraz już luzować tam, gdzie nas wcześniej trochę cisnęło. Może w pracy, bo mam nadzieję, że o 16 to już większość z was po pracy, o ile nie na wakacjach. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Selena Gomez i Marshmello na początek.

0: Na lato. Hity na czasie, takie właśnie w Radiu SK. Alan Walker, Ava Max i Fate już za nami. 16 minut po godzinie 16. To się nawyprawiało. W Puszczy Białowieskiej żubr poturbował pewnego mężczyznę po tym, jak ten podszedł do zwierzęcia zdecydowanie za blisko. No i potem Białowieski Park Narodowy zaapelował do turystów i apeluje tak naprawdę cały czas o rozsądek i zachowanie co najmniej 50 metrów dystansu od żubrów, jak już nam się spotkanie przydarzy. A czy ktoś mógłby w ogóle temu panu powiedzieć, że to nie o takie siedzenie przy żubrze chodziło? Radio
1: SK. Reklama.
2: Tęcza jest korzeniem firmą znaną.
3: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
7: Magia opanowuje WIG Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. WIG Koszalin, ulica Koszalińska 3.
8: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
9: Zapraszam na Dni Białogardu. Przed nami 2 dni pełne muzyki i wspólnego świętowania. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Gromi, Denzel, Nocny Kochanek, Francesco Napoli i Chadomen. Czekają na Was strefa dziecięca, strefa gastronomiczna, oczywiście urodzinowy tort oraz wesołe miasteczko. Inne atrakcje dla całych rodzin. Zarezerwujcie czas i świętujcie z nami 7-8 sierpnia Plac Wyspiańskiego w Białogardzie. Zapraszam serdecznie, Emilia Bury, burmistrz Białogardu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: 25 minut zostało do godziny 17 na lato. Hity na czasie w Radiu SK. Enrique Iglesias i Sean Paul, Bailando. I teraz możemy zawrzeć umowę, moi drodzy. Taką, wiecie, między nami, bo znalazłem jeszcze jedną koszulkę eskową do oddania. Jeżeli wy mi napiszecie, opiszecie wasze najlepsze wakacyjne Bailando, cokolwiek to znaczy, to ja może wam sprezentuję taką koszulkę. To czekam na wasze głosówki na Messengerze, czekam też na SMS-y pod 664-402-302. Opiszcie swoje najlepsze wakacyjne bailando, cokolwiek to dla was znaczy. A ja wybiorę to, co mi się spodoba i koszulkę oddam. Kuba i Kuba, stygnie lato, już za chwilę w Radiu SK muzycznie, wakacyjnie i letnio. No, nasze lato nie stygnie, pamiętajcie o fali upałów, która jutro tak naprawdę najmocniej da nam się we znaki. Radio
1: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
3: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 2 kupony po 50 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Widziałeś go? Jest boski. Zrobisz sobie z nim zdjęcie? Pewnie, może nawet go pocałuję.
6: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox,
9: tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
14: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Esko.

0: To jest gość, który będzie z nami i z wami na Sziget Festiwalu w Budapeszcie, gdzie was zabieramy i możecie od nas podwójne karnety, a także miejsce na polu namiotowym i jeszcze 2000 zł kieszonkowego zgarnąć. Więc jak chcecie tego gościa, jakim jest Sombr, zobaczyć i usłyszeć na żywo, między innymi oczywiście, bo line-up jest tak bogaty, że wręcz jest to niewyobrażalne, to koniecznie zgłaszajcie się w naszej eskowej apce. A ja was zapytałem o wasze wakacyjne bailando najlepsze. Cokolwiek pod hasłem bailando się dla was kryje i znaczy, i historie przychodzą różne. Na pewno do tematu wrócimy po godzinie 17, ale tak na szybko wjeżdża głosówka od Mikołaja.
1: Ejka, bailando właśnie zaczęło się od poniedziałku, ponieważ w robocie nie ma przez tydzień szefa.
0: Ty, jak sami słyszycie, bailando wcale nie musi dotyczyć tylko wspomnień, ale także tego, co tu i teraz.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Reklama.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Sprawdzamy, co w pogodzie wydarzy się jutro w Koszalinie i regionie, a czeka nas kolejny gorący dzień. Na termometrach zobaczymy do 28 stopni, ale uwaga, synoptycy po południu przewidują przelotne opady deszczu. Mogą wystąpić także burze. Miejscami powieje też nieco mocno.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
14: Eska. Eska. Summer.
15: Sprawdźmy, gdzie jest dobra letnia imprezka. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Jeśli lubicie rap, to w najbliższy piątek kierunek Sierpc, to na Mazowszu, niedaleko Płocka. Tam szykuje się Sierpc Rap Festival. Na scenie m.in. Paluch, Kas Bałagane, Sarius czy Kękę. Dużo dobrego rapu już niedługo będzie też w Opolu. Przed nami Opole Rap Scena. To jednodniowa impreza, na której pojawią się wielkie gwiazdy jak White 2115, jak Leosia, Fukaj czy Wajma. Ta impreza 22 sierpnia, a teraz na imprezkowej mapie Polski przeskakujemy do Kielc. Już w najbliższy w niedzielę Amfiteatr Kadzielnia odwiedzi Kaśka Sochacka. Artystka zatrzyma się tam w ramach swojej letniej trasy koncertowej, no i zagra swoje największe hity na czele z hitem Szum, który doskonale znacie z Radia SK. Potem 14 sierpnia Kaśka Sochacka odwiedzi Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim.
14: SK. SK. SK.
16: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Yeah.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskowieniu starucha. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
17: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął.
11: A rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada krótko.
18: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
11: Piotr Staruchowicz, jeden z liderów kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd dwuletnim tak zwanym zakazem stadionowym. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę, to w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Węgry przez wysychający Dunaj wyłączyły swoją jedyną elektrownię jądrową. W Budapeszcie przestała też działać część fontan. Do tego jeszcze nam daleko, uspokaja prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem.
19: Czy jest coś w ogóle, co instytucje, co ludzie mogą robić, żeby tę tendencję jakoś odwrócić?
20: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest efekt zmian klimatu. Ilość wody co do zasady się nie zmienia, natomiast zmienia się jej obrót w przyrodzie. Każdy z nas oczywiście może przede wszystkim oszczędzać wodę. Drugi krok już, jeżeli chodzi o instytucje, czyli zarówno instytucje rządowe, jak i samorządowe, możemy tą wodę retencjonować i też to róbmy.
11: A więcej o tym, jak oszczędzać wodę, przeczytacie na sk.pl. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz i publicysta, przez lata związany z telewizją TVN24. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Miał 69 lat.
21: Wrzuć na luz!
22: W Radiu SK.
23: Minuta po godzinie 17, wtorek, 4 sierpnia. Na lato hity na czasie. Mamy przygotowane kolejną porcję, więc nic, tylko korzystać. Temple City, Self-Aware. Tak rozpoczynamy. Później Lizzo i Boniem, a także Taylor Swift. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Papa, papa. No do widzenia, w pracy to okej, ale jak się mówi papa, papa na pożegnanie turnusu wypoczynkowego, to już trochę gorzej, prawda? Lady Gaga i Paparazzi w Radiu SK. To są hity na czasie, to jest lato, to są wakacje. Za chwileczkę Another i Check to You, 17 po 17. Właśnie a propos wakacji, ja was zapytałem o wasze najlepsze wakacyjne bailando. I jest głosówka od Adama, posłuchajcie.
1: SK, najlepsze bailando to za młodego, jak byłem na obozie żeglarskim na Mazurach, miejscowość to była Jaszczówki. I co, byliśmy sobie przy ognisku, taraszanty i te sprawy. I okazało się, że w tym ośrodku wypoczywał także ksiądz biskup. Był w cywilu prywatnie, przedstawił się, że jest biskupem. No my żeśmy śpiewali kulturalnie. Co się okazało później? Poległem, usnąłem na stole. Spółbie się radownicy opowiedzieli mi na drugi dzień, że ksiądz podszedł do mnie i pobłogosławił mi, abym na drugi dzień nie miał kaca. I jak tej prawdy? Nie wiem, nie mogę tego określić. Pozdrawiam.
0: Coś mi się wydaje w ten sposób, że to wcale nie chodziło o kaca, tylko o to, że ksiądz biskup pierwszej pomocy udzielił. No, gdybyśmy mieli do niego kontakt, pewnie eskową koszulkę byśmy od razu biskupowi wysłali, ale drogi Adamie, koszulka eskowa wędruje do ciebie. Najważniejsze, że zmartwychwstałeś.
2: Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas Seagull
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i ZOMB, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Spójrz się w eskowej apce i
5: jedź na Seagull z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ile czasu można siedzieć pod prysznicem?
9: Od kiedy mamy kabinę Radaway, każdy prysznic to relaks i odprężenie.
10: Kabiny prysznicowe Radaway. Wygoda, styl i jakość na lata. Zobacz ekspozycję, porównaj rozwiązania, zaprojektuj łazienkę z ekspertami. Instal Glazur, Słoneczna 4 w Trzebiatowie.
9: Adres dobrej łazienki.
11: Prime MMA Summer Festival w Koszalinie, 7-8 sierpnia. Dwa dni frikowych emocji, Time Sula, Scarface, Muran, koncerty, bitwy raperów i inne atrakcje. Bilety na eventim.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: I po reklamie.

0: ma co się smucić, że wakacje już z góreczki i tak powoli ku końcowi, bo jeszcze dużo fajnych przeżyć przed nami, jak chociażby Topoty Top Sopot Festiwale, gdzie Zalia, która teraz z numerem Tylko Kochaj Mnie pojawiła się u nas w Radiu SK, też wystąpi i to wystąpi aż na dwóch koncertach. Pierwszego dnia wydarzenia na koncercie Top of the Top, a także ostatniego dnia w ramach koncertu Duety Nocy Letniej. Tam Zalię zobaczymy i usłyszymy. Mam nadzieję, że wy też będziecie z nami. My oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie i na pewno dawać wam znaki prosto z Sopotu i to wszystko z wami też przeżywać. Za chwileczkę teraz już mamy 23 minuty do godziny 18, a za chwilę muzycznie DJ Snake i Justin Bieber, Let Me Love You.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: I po reklamie.
5: SK

0: Jak ja wam taką nutę podrzucam, jak ja wam takie wprowadzenie robię, to wy już wiecie, co się będzie działo po godzinie 18. Oczywiście, że będzie wakacyjna imprezka, którą zagra dla was Mati Fuczeło, a ten numer to Axel & Bone, Whatever Turns You On. Za 5 minut będzie godzina 18.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki Tiki, Deo, Deo, Riki Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
4: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
5: Magia opanowuje Big Koszalin. W soboty 1, 8, 22 i 29 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Pokaz robotów, spektakularni cyrkowcy, magicy i show klaunów kulek. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
6: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. DolinaCharlotte.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszam na Dni Białogardu. Przed nami dwa dni pełne muzyki i wspólnego świętowania. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Gromi, Denzel, Nocny Kochanek, Francesco Napoli i Chadomen. Czekają na Was strefa dziecięca, strefa gastronomiczna, oczywiście urodzinowy tort oraz wesołe miasteczko. Inne atrakcje dla całych rodzin. Zarezerwujcie czas i świętujcie z nami 7-8 sierpnia, Plac Wyspiańskiego w Białogardzie. Zapraszam serdecznie, Emilia Bury, burmistrz Białogardu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
11: Sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas jutro w Kołobrzegu, a będzie to kolejny ciepły dzień. Na termometrach zobaczymy do 25 stopni. Niebo będzie zachmurzone, ale chwil ze słońcem również nie zabraknie. Niestety, po południu synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Możliwe są także burze.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
12: Eska.
13: Eska. Summer.
14: SK Manosa do letnich imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja właśnie w tej sprawie szykuję się naprawdę mocne zakończenie wakacji w Warszawie. Przyjadą międzynarodowe gwiazdy, które przypomną początek lat 2000. Przed nami Hype Summer Festival. Na scenie m.in. Morandi, czyli autor takich hitów jak Save Me czy Angels. Na scenie pojawi się też Lucenzo, znany z hitu Danza Kuduro, czy ekipa Ozon, autorzy słynnego Numa Numa Jej. Na Hype Summer Festivalu zagra też Gromi. To 30 sierpnia na letniej scenie progresji w Warszawie. A teraz propozycje dla miłośników muzyki elektronicznej. Do Polski przyjadą znani na całym świecie producenci klubowych brzmień. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej w województwie lubuskim. To będzie bardzo klimatyczna impreza, bo scena stanie pośród drzew w Parku Dworskim. Zagra m.in. Skytech czy Calvi i Remi to 21 i 22 sierpnia.
12: Eska.
13: Eska.
12: Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki, a wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pomóc ma kara więzienia, a nie grzywny. To ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
1: SK Sport News.
12: Rosja nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Siatkarzy w Polsce. Jak przekazała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, Rosjanie dobrowolnie zrezygnowali z udziału w imprezie. Przypomnę, decyzję o przywróceniu do światowego rankingu rosyjskich siatkarzy wydano na początku lipca. Na arenie międzynarodowej nie było ich od 2022 roku.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Impreska.
14: Idąc tu dzisiaj do was, 3 razy wracałem do domu, bo zapominałem słuchawek, a potem zapominałem, po co ja wróciłem. No to chyba przez te upały właśnie, ale już jestem. Mati Fuczyło, to jest Impreska. Minutka po 18:00, Bledka. Komu miałabym powiedzieć na start?

Od razu wiadomo, że to... Że to lato, 11 minut po 18 to Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love w Esce. Ustaliliśmy, że upały dzisiaj działają, między innymi na mnie. No ja o wszystkim dzisiaj zapominam, naprawdę. I zrzucam winę właśnie na to, że to no jest tak gorąco i to dlatego. Ale ciepełko ma też plusy, słuchajcie. Wyobrażam sobie, że gdzieś tam na plaży albo gdziekolwiek na urlopie no całkiem miło jest, gdy tak grzeje, prawda? No tylko kremu z filtrem trzeba więcej troszkę użyć. Ewentualnie przewrócić się na drugi boczek i też miło. Tylko skwierczy, ale słuchajcie, krem z filtrem może wam się przydać też w Budapeszcie. Już niedługo Sziget Festival, czyli impreza, która szykuje się na Węgrzech z artystami, których doskonale znacie z anteny Eski, m.in. Somber czy Zara Larsson, i my was tam zabieramy. Mamy dla was podwójne karnety, do tego jeszcze wyjściówki na pole kempingowe, a do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego. To wszystko na was czeka w apce Radia Eska. Jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was, więc zgłaszajcie się koniecznie. Aplikacja Radia Eska i robicie to za darmo.

0: Tutaj to jeszcze czuć klimat mundialu, prawda? Shakira, Burna Boy i Daj Daj w SC. I 21 minut po 18 we wtorek dowiaduje się, co się dzisiaj dzieje, a dzieje się dużo i dziać się będzie jeszcze. Dzisiaj na przykład Maja Chwalińska wejdzie na kort i będzie walczyła na turnieju w Toronto, zresztą dokładnie tak samo jak Iga Świątek. Ona za chwilkę dosłownie powinna wychodzić na kort, Maja jakąś godzinkę później, no i będą walczyły panie dzielnie o kolejne rundy. A z czym walczycie dzisiaj wy i jak wam to wychodzi? No dajcie mi znać koniecznie. O! Czy jest na przykład, tak, kto jest górą w tej walce u was na waszym ringu? Czekam na wasze wiadomości głosowe na eskowym Messengerze. Ja dzisiaj na przykład walczyłem ze składaniem szafy. No i wygrała niestety. A jak u was? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama.
2: Płynu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
8: I po reklamie.

0: Velvet i Chemistry w Radiu SK, 23 minuty do 19. Trzeba powiedzieć, że to jest hit zawsze na czasie, ale słuchajcie, każdy walczy, każdy toczy jakąś walkę. Dzisiaj sprawdzam, z czym dokładnie walczycie wy. Żaneta się nagrała.
1: Ja walczę sama ze sobą, czy iść na basen, czy nie iść na basen. Trochę mi się chce, ale trochę mi się nie chce. No, ale chyba pójdę, wygram z tym leniuszkiem wewnętrznym, moim małym leniem. Buziaczki.
0: No to jest bardzo znajoma walka, ale najlepiej to toczyć taką dokładnie walkę na wakacjach. No iść na ten basen, czy może jeszcze tak trochę sobie w łóżku poleżę? Też fajnie, co? Ania też się nagrała.
2: Tu Anka, ja walczę z chwastami. I mnie pewnie pokonają.
0: Ania, nie daj się tym chwastom! A tak w ogóle to podziwiam, bo Ania pielęgnuje dzisiaj ogród, a ja w takich sytuacjach to raczej pielęgnuję nadzieję, że te chwasty to tak same znikną.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Topic, Becky G, Sorry, Papi Fest, ależ jestem ciekaw, jak ten hit poradzi sobie w piątek w gorącej dwudziestce, bo to jest gorąca propozycja moim zdaniem. W piątek odliczę razem z wami 20 największych hitów. Głosujcie już teraz na nie, na sk.pl i wpadajcie też do apki Radia SK. Tam można zgłaszać się nawet teraz do naszych konkursów, a ja zaraz na pewno do kogoś z was zadzwonię. Radio SK. Tylko odbierzcie.
1: SK.

0: SK.
1: Reklama.
2: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie!
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
2: Prime MMA Summer Festival w Koszalinie, 7-8 sierpnia. Dwa dni freakowych emocji, Tańcula, Scarface, Muran, koncerty, bitwy raperów i inne atrakcje. Bilety na eventim.pl.
9: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
2: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce.
10: Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Legenda polskiego rapu rusza w trasę koncertową. Peja zapowiedział serię koncertów w największych miastach w Polsce. To z okazji 25-lecia kultowego albumu Na Legalu. Slamsa tak odwiedzą 11 miast. Trasa rusza 30 października w klubie Progresja w Warszawie, a finał zaplanowano na 19 grudnia w Rzeszowie. Po drodze odwiedzi jeszcze m.in. Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin, Toruń czy Łódź. Na koncertach fani usłyszą kultowe kawałki z płyty Na Legalu, jak chociażby Głucha Noc czy Jest Jedna Rzecz. Więcej o tej trasie koncertowej piszemy już teraz na sk.pl. Ale wcześniej koncert można urządzić sobie w domu, ewentualnie w samochodzie, ewentualnie gdzie tylko jesteście. Na działce na przykład można pośpiewać. Sąsiad będzie na pewno zachwycony. Męskie granie tu na początek. Nareszcie będzie Dua Lipa i Houdini. Ja też jestem. Mati Fuczyła, cześć. A jak sąsiad będzie zachwycony, to można pośpiewać z nim.
17: Ja się staram.

0: Jonathan, PZ i Liwka i obejmuje noce. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. U nas za chwilę będzie Zara Larsson, ale ta pani już niedługo będzie też w Budapeszcie na Sziget Festival. Ta impreza zbliża się wielkimi krokami i my wysyłamy was na Węgry do Budapesztu na festiwal. A co? W apce Radia Esca cały czas można się jeszcze za darmo zgłaszać i dokładnie tak zrobił Filip. Cześć Filip.
1: Halo, witam. Witam wszystkich.
0: Napisałeś, że twoim marzeniem jest zabrać narzeczoną na koncert Zary Larsson, zanim skończy

0: kończy karierę. Jak rozumiem, zanim Zara skończy tę karierę, tak?
1: Tak, oczywiście Zara, nie moja narzeczona.
0: No dobra, zapisuję to, ale w tym zgłoszeniu padło coś jeszcze. Cytuję. Kiedyś zakochałem się w Zarze Larsson, ale potem poznałem obecną narzeczoną i Zara musiała zejść na dalszy plan. Pytanie brzmi, czy narzeczona o tym wie?
1: Wydaje mi się, że już raz jej kiedyś o tym mówiłem.
0: Okej, okay. A jak nie, to
1: ale
0: teraz się dowiedziała.
1: Ale może to będzie niespodzianka.
0: No to teraz tak, czy jeżeli ja załatwiłbym wam taki wyjazd na Sziget Festival, to ja nie przyczynię się przypadkiem do jakiegoś rozpadu związku albo coś, kryzysu?
1: Myślę, że to jest mi w stanie teraz wszystko wybaczyć.
0: Okej. No dobra, no to słuchaj, Filip, trzymam cię za słowo, bo dzwoń teraz do swojej narzeczonej i pakujcie się, bo mam dla was podwójny karnet, wejściówkę na pole namiotowe, a do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego. Brzmi okej?
1: No dalej nie mogę trochę w to uwierzyć, ale myślę, że jest okej.
0: No to się dzieje naprawdę, tylko grzecznie na tym koncercie Zary, proszę, i uważać tam, wiesz, z okrzykami do Zary ewentualnie, żeby się nie działo za dużo.
1: Będziemy grzeczni na pewno.
0: No to bardzo dobrze. A jeżeli wy też, drodzy słuchacze, chcecie zobaczyć Zarę, 21 Pilots, Sombra czy wielu innych artystów, to zajrzyjcie już teraz do apki Radia SK, tam są zgłoszenia.
2: Kurwa, nie powiedziałem.
0: A my zaregramy.

0: 29 minut po 19 to Siem na Spiro i Great Expectations w imprezce. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że natura powoli zaczyna wygrywać z tym, co dzieje się chociażby w naszych telefonach, komputerach itd., itd. W skrócie chodzi o to, że coraz młodsi ludzie coraz bardziej lubią zaglądać, no właśnie, w oko naturze, a niekoniecznie w to, co pojawia się na Insta itd., itd. Czyli coraz częściej wolimy spędzać wolny czas w lesie, na spacerze, w parku itd., itd. Albo ewentualnie podglądać dzikie zwierzęta. I słuchajcie, jest opcja na to, aby to zrobić i to za darmo, z naszą pomocą. Cały czas SK dowozi kampera. Już w czwartek pojedziemy do kogoś z Was. Nasza ekipa zadzwoni najpierw do słuchacza, który zgarnie taką nagrodę, a później wręczymy Wam nagrodę, czyli kluczyki do pomarańczowego kampera, zatankowanego do pełna i to jeszcze umytego. Oczywiście, że tak. Przywieziemy Wam go pod dom, albo do pracy, albo gdzie tylko chcecie, a potem jest Wasz na cały przedłużony weekend. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Zapraszam na Dni Białogardu. Przed nami 2 dni pełne muzyki i wspólnego świętowania. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Gromi, Denzel, Nocny Kochanek, Francesco Napoli i Chadomen. Czekają na Was strefa dziecięca, strefa gastronomiczna, oczywiście urodzinowy tort oraz wesołe miasteczko. Inne atrakcje dla całych rodzin. Zarezerwujcie czas i świętujcie z nami 7-8 sierpnia Plac Wyspiańskiego w Białogardzie. Zapraszam serdecznie, Emilia Bury, burmistrz Białogardu.
11: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
12: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
11: To dlatego wszyscy tam kupują.
12: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
11: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. 4. edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i 2 dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
15: I po reklamie.
16: SK.

Swedish House Mafia i Wait So Long. 16 minut do 20. Zaglądam na kort. Tam walczy Iga Świątek. Tam na korcie, a kort jest w Toronto, słuchajcie. Pierwszy set 6-0 dla Igi. W drugim secie, patrzę, jest 3-2. Jak na razie dla Polki. Za chwilę na kort wyjdzie też Maja Kwalińska. No to trzymamy kciuki, w takim razie najmocniej. Ale słuchajcie, trwa też Tour de Pologne. Dzisiaj oglądałem finisz w Szczecinie. I muszę wam powiedzieć, że patrząc na tych kolarzy, no czekałem tylko na kogoś z suszareczką. No tam by się mandaciki mogły posypać za przekroczenie kości i to na rowerze. Ale wy też, noga z gazu, uwaga na limity prędkości i na dziką zwierzynę też.

0: SK Koszalin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret i później ci opowiem, to jest imprezka, a ja różne historie w życiu słyszałem, ale Paweł to naprawdę mnie zaskoczył teraz.
1: Siema SK.
0: No siema.
1: Jechałem dzisiaj babcię zawieźć do lekarza i padł mi śliczek klimatyzacji, także poszedł dymek, auto się rozkraczyło.
0: Ajajaj.
1: Wziąłem drugi samochód, w którym no, klimatyzacja nie działa, także rozpaliłem grilla i jutro pomyślimy, co dalej.
0: Podoba mi się ten tok rozumowania. Samochód się zepsuł, więc rozpaliłem grilla. Radio SK. Paweł, ja to szanuję.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl. Jesteśmy w Słupsku i Koszalinie. TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
7: Zespół Szkół Policjalnych Medyk w Kołobrzegu ogłasza nabór na kierunki dzienne, wieczorowe i zaoczne. Technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych. Więcej informacji na naszej stronie www.zsp.kołobrzeg.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
1: SK. SK. Summer.
9: Wakacje są po to, żeby dobrze się bawić, a z Radiem SK zawsze wiecie, gdzie jest najlepsza zabawa. To jest SK Summer City. Dziś mamy dla was dwa mocne kierunki. Zaczynamy od Szczecina, bo już od 14 do 16 sierpnia miasto zamieni się w wielką żeglarską scenerię. Wracają żagle, wydarzenie, podczas którego nad Odrą zobaczycie imponujące jednostki, posłuchacie koncertów, no i skorzystacie z wielu wakacyjnych atrakcji. Muzycznie będzie naprawdę ciekawie i różnorodnie. Na scenie SK Music Tour pojawią się m.in. Ira Dawid-Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Janusz Walczuk czy Blacha 2. 1-1-5. Ale zanim ruszymy do Szczecina, w ten weekend obowiązkowy przystanek to Kołobrzeg, bo w piątek startuje Baltic Drive Festival, wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają samochody, muzykę i mocne emocje. Zobaczycie pokazy driftu czy wyścigi na 1/4 mili, a na scenie rozgrzeją was Malik Montana, Yankee Giczy.
1: SK.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Muzyka się żyje.
11: A tym żyją teraz fani K-popu. Do Polski przyjadą wielkie gwiazdy tego gatunku. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. Takiego line-upu jeszcze u nas nie było. W Parku Śląskim w Chorzowie wystąpi m.in. ITZY, Temin, Sucho czy Icon. A to wszystko w otoczeniu drzew, kolorów i świateł. Wydarzenie 15 i 16 sierpnia. Warto słuchać Eski i obserwować nasze media społecznościowe, bo mamy dla was bilety.
1: Imprezka.
11: Mój kolega, zresztą wasz też, Bozeski, powiedział mi dzisiaj, że ma w domu sernik z rodzynkami i jest tym zachwycony. Obraził mnie tym, więc musimy to rozstrzygnąć raz na zawsze. Robię teraz ostateczne głosowanie. Sernik z rodzynkami czy bez? Głosy przyjmuję na Messengerze Radia SK i będę liczył. Mam nadzieję, że będzie po mojemu. Mati Fuczyło, cześć!

0: Hit znamy i kochamy, prawda? To Rihanna i Rude Boy. 15 już prawie minut po 20 w imprezce. No to może...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No to może zmienimy teraz klimat na taki już w pełni imprezkowy i w pełni związany z nowościami, które dla Was mamy. W Esce wybieramy tylko te najlepsze i tylko od najlepszych artystów. Tym razem Armin van Buuren. Jego doskonale znacie z Eski. Zresztą w każdy piątek, w każdy weekend gramy m.in. jego Estate of Trends w ramach naszego Eska Live Remix. To jest nasz program, w którym gramy najlepsze sety DJ-skie od najlepszych DJ-ów. Słuchajcie i bądźcie. A teraz ten pan wypuścił nowy kawałek. Zaprosił do niego Saszę. Nazywa się to Everlasting. No i posłuchajmy razem.

0: Stanach, ITP i TD 29 minut po 20. Zapowiedziałem, że dzisiaj ostatecznie rozstrzygniemy kwestię sernikową, to znaczy rodzynkową, czyli czy rodzynki powinny być w serniku legalne, czy nie. Powiedziałem, że będę liczył głosy, które wyślecie na Messengerze Radia SK. Muszę wam powiedzieć, że ja już powoli zaczynam rozumieć, jak czują się te wszystkie osoby w komisjach. Ja nie wiedziałem, że tego będzie aż tyle, naprawdę. Ale to znaczy, że temat jest gorący, no mniej więcej jak te rodzynki po wyjęciu z piekarnika. Włączam pierwszą głosówkę, którą dostałem od Ani.
1: Sernik tylko z rodzynkami.
0: O, Ania, no wiesz co, mam nadzieję, że po prostu urwało się, jak mówiłaś, że oczywiście żartujesz, ale okej, zaliczam jako głos na rodzynki. Potem dostałem 4 wiadomości od Kasi, Krzyśka, Mikołaja i Grześka, że bez, i jeszcze Janusz się nagrał.
2: Mati, cześć, co za zbieg okoliczności. Wczoraj na twojej audycji aktywnie, dzisiaj znowu aktywnie, wyszedłem wcześniej, bo jest gorąco, ale co do serników, oczywiście tylko z rodzynkami, nie ma innej opcji. Trzymajcie się, hej.
0: No jeżeli da się je łatwo wydłubać, to mogą być, ale po co sobie utrudniać? To z rodzynkami czy bez? Piszcie na fejsie.
3: Reklama.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: I po reklamie.
7: SK.

to Rumours i Thomas Gray. I 18 minut przed 21, to jest Eska, to jest imprezka. Zaraz wracam do naszego sernikowego plebiscytu. Ile ja już dostałem wiadomości w sprawie tych rodzynek? No, czuję się lekko zagrożony, ale groźnie to może być też z temperaturami w najbliższych dniach. Już dzisiaj grzało bardzo w wielu miejscach, prawda? A jutro ma być piekarnik. Pamiętacie te czasy, gdy chodziliśmy do szkoły i miało się taką cichutką nadzieję, że tak albo przymrozi bardzo, albo tak przygrzeje bardzo, że lekcje będą odwołane? Tak było. No to teraz to samo szykuje się w pracy. Od przyszłego roku, gdy temperatura w pracy przekroczy konkretny próg, no to mamy mieć obowiązkową przerwę podobno. No czyli marzenia z dzieciństwa wracają, tylko teraz w dorosłym życiu. I wszystkie marzenia od Majko i Łatwo Gang.

0: Ależ ja lubię ten hit H Ring My Bell albo R&B. Do wyboru, ale teraz będzie się działo. Słuchajcie, w poprzedniej rundzie skończyliśmy na wyniku 4-2 dla sernika bez rodzynek. Policzyłem głosy, które dostałem na Messengerze Eski do tej pory, ale zanim wyniki, no to jeszcze głosówki. Gosia?
1: Jak sernik to tylko bez rodzynek, a z rodzynkami powinno być to zakazane.
0: O, tak jest, oczywiście, że tak. Sandy też się nagrała.
2: No hej, Radio SK. Oczywiście, że sernik musi mieć rodzynki. Oczywista sprawa.
0: No oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I jeszcze Karolina.
3: Jak sernik to tylko oczywiście bez rodzynek. Bez rodzynek.
0: Radio SK. Jeszcze milion wiadomości mam, ale brak rodzynek jak na razie wygrywa.
4: SK.

0: Z Radiem Eska Latona biera tempa, to jest Eska Summer City. Sprawdzamy, gdzie w najbliższych dniach będzie się działo w Koszalinie i okolicy. Zaczynamy od mocnych emocji. Już w piątek rusza Prime MMA Summer Fest. Pierwszy dzień upłynie pod znakiem koncertów, między innymi wystąpi Popek, a w sobotę przyjdzie czas na sportowe starcie i gale Prime MMA. W walce wieczoru zmierzą się Arkadiusz Tańcula oraz Paweł Scarface Bomba, no i będzie to wieczór naprawdę pełen adrenaliny i widowiskowych pojedynków. Ale piątek to nie tylko sportowe emocje. W parku różanym przy Centrum Kultury 105 czekać Was będzie dawka dobrego humoru. W ramach letniej sceny ludzika wystąpi Marta Górniak, stand-uperka z Wrocławia, która z ironią przygląda się codziennym absurdom. Jeżeli wolicie spokojniejszy klimat, tego samego dnia kierunek Jamno. Na przystani odbędzie się kolejna odsłona cyklu Jamno na fali. Przy zachodzie słońca usłyszycie Anię od śpiewania oraz Zosię Karpowiak.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Imprezka. Iga Świątek wygrała przed chwilą w Toronto. Maja Kwarińska właśnie zaczęła tam swój mecz, a ja rozkręcam imprezkę. To jest Eska, Shakira, Burna Boy, Daj Daj, i tak zaczniemy. Będzie Maneskin, będzie DJ Goja, będzie Alex Warren i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

0: Fever Dream. To Alex Warren. A teraz może...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz mam dla was trochę lata ukrytego w muzyce. Ja wiem, że jest bardzo ciepło, a będzie jeszcze goręcej, ale z tym hitem to wydaje mi się, że będzie już kompletny piekarnik, ale w takim pozytywnym sensie.

0: końca.
1: I tego hitu można słuchać bez końca, bo to Oskar Cymsi, bez końca. A to jest imprezka, Mati Wuczyło, cześć. Dzisiaj niechcący wywołałem burzę, nawet nie wiedziałem, że to się da zrobić. No dobra, trochę chcący, bo zapytałem o sernik i czy powinny być w nim rodzynki, no i zliczyłem wasze głosy. Wygrała opcja, że bez, i bardzo dobrze, ale miłośników drugiej opcji też jest naprawdę sporo. Arek się nagrał.
2: Sernik bez rodzynek. O. Koniecznie. Tak samo jak pomidorowa, tylko z ryżem.
1: No Arek, z tą pierwszą wypowiedzią to się zgadzam, o drugiej to chyba jeszcze musimy pogadać. Kiedy indziej. Ale słuchajcie, Aleksandra wyjaśniła całą dokładnie sprawę jedną głosówką.
3: Najlepszy sernik robi moja teściowa. Bez rodzynek i bez sera. Z prochu. Polecam.
1: Nie od dziś wiadomo, że sernik teściowej zawsze jest najlepszy, niezależnie od smaku.

Just Jack Style Johnny, Turn the Lights Off. Minuty zostały do 22. We wtorek to jest imprezka. Ja sprawdzam, co dzieje się teraz na korcie w Toronto. Tam dzisiaj wygrała już Iga Świątek. Teraz Maja Chwalińska walczy z Talią Gibson. I to jest bardzo wyrównana walka. 6-5 jak na razie w pierwszym secie i dziewczyny idą równiusieńko. Ale słuchajcie, czytam teraz o tym, że drogie marki, na przykład te ubraniowe, coraz bardziej unikają pokazywania, że są drogimi markami. Czyli na ubraniach nie widać napisu z nazwą firmy, loga, żadnego i tak dalej, i tak dalej. Czyli w skrócie płaci się za to, żeby nikt nie wiedział, że się zapłaciło. Radio SK. W Stanach Kolońska i Szlugi.

A wyobrażacie sobie usłyszeć tę piękną balladę na żywo? Somber, my body isn't ready. Da się to zrobić, ten pan już niedługo zagra na Sziget Festival w Budapeszcie, a to już od 11 do 15 sierpnia i tam gwiazd znanych z anteny Eski będzie naprawdę bardzo dużo. I tam możecie być też wy, Eska wysyła was do Budapesztu. Mamy dla was podwójne karnety z polem namiotowym, a do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego, na dobrą zabawę. No pewnie, że tak, no musi być. No i wyposażenie też, na pewno. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia Eska. No dzisiaj, właśnie teraz za to trwa koncert The Weeknd w Warszawie. Jutro powtórka, a tam się dzieje, ale u nas też będzie się działo. Justin Bieber będzie, Teddy Swims będzie, Kygo będzie, a ja uciekam. Mati Puczyła, dzięki za dziś. I pamiętajcie o zgłoszeniach w apce. Eska.

0: Esca.
1: Esca.
2: Summer.
0: City.
3: Motoryzacyjne emocje, muzyka, a może rodzinny relaks? Z Radiem Eska wiecie, gdzie spędzić wolny czas. To jest Eska Summer City. Zaczynamy od propozycji dla fanów mocnych wrażeń. Od 14 do 16 sierpnia koszaliński motopark zamieni się w arenę 84. rundy Drift Open. Przed nami 3 dni pełne spektakularnych przejazdów, rywalizacji najlepszych zawodników i driftingu na najwyższym poziomie. Wszystkie szczegóły sprawdzicie na koszalin.sk.pl. A jeżeli wolicie muzyczne emocje, to w ten piątek kierunek Mielno. Na plaży przy wejściu od pomnika Morsa wystąpi legendarny duet Calvi i Remi. Ich hit Explosion zna chyba każdy. Na miejscu oczywiście pojawi się też ekipa Radia SK, będą gadżety, konkursy i mnóstwo pozytywnej energii. A w niedzielę coś dla całych rodzin. W Wodnej Dolinie odbędzie się niedzielny piknik śniadaniowy Kupuj Świadomie. W programie m.in. pokazy kulinarne, regionalne potrawy czy animacyjne.
1: SK.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Słowacja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Bo Vegas Seagate to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

0: Spakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić albo

0: czerwone dywany, czerwone bandany.
1: SK Koszalin.